Warszawa 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, po koza oko. Ostatni rok.

0: hity, które nie dają zasnąć.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty, ani na robienie rzeczy, których nie chcę. Na myślenie, co tu było, będzie. Parę

0: Ja już pracuję, a gdzie wy jesteście?
1: No hej, nie śpimy, lecimy, ale jaka praca jeszcze nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie RMF Max.
2: Od 5 na nogach czekamy na kierowców, aż zjeżdżają i zwożą świeże. Także żebyście rano mieli świeże warzywka i owoce i mięsko w marketach.
3: No to jaki zawód jeszcze nie śpi? Nagrywajcie głosówki na Facebooku RMF Max. Poznajmy się wszyscy. Skoro już nie śpimy, skoro jesteśmy w pracy, dajcie znać, która praca, jaki zawód nie śpi.
4: Niech cała Polska się dowie, gdzie pracujesz.
1: Jesteśmy z wami, jesteśmy razem, lecimy rado.

0: ale wjeżdżamy od samego rana. To Armin van Buuren, to Sasza, to kawałek Everlasting do RMF Max wjechało.
1: A my mamy dla was świeżutkie newsy od samego rana. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ktoś okradł strażaków.
0: Ludzie.
1: Bo oni zbierali właśnie puszki i butelki po to, żeby za sprzedaną kaucję kupić nowy wóz strażacki. No ale ktoś się na to połasił. Mieli zebrać 4 miliony puszek i butelek.
0: Wstyd, srogo.
2: No to jest wstyd, to jest mało. Okraść strażaków to naprawdę człowiek się powinien po prostu spalić ze wstydu, naprawdę.
1: To za czasy się dosłownie można dorobić na cudzych śmieciach.

0: upałów został nam gorący Sean Paul, Give It Up To Me w RMF Max jeszcze przed godziną 6.
1: Sztuczna inteligencja wjeżdża w medycynę. I co wcale nie chodzi o to, że ona potrafi nam super teraz odpowiedzieć na to, ojejku, mam kaszelek, katarek, nie? Co mi jest?
0: Tylko?
1: Tylko wymyśliła lek, który ma przy okazji obniżyć wiek biologiczny. Nie?
0: Naprawdę?
1: To są jajca jakieś.
2: A jak taka jest mądra, to niech wymyśli, jak przyspieszyć terminy wizyty w NFZ.
1: Ale my przyspieszamy, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje. Godzina 6 już teraz, to oznacza flash w RMF Max.
3: To jest RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego o krok bliżej. Grunt przy ulicy Pileckiego trafi w ręce tej placówki i to kolejna z wielu formalności. A więcej na ten temat powie nasza reporterka Ewelina Machacka.
4: Po zmianie planu zagospodarowania terenu przez miasto teraz działka przy Pileckiego, gdzie wcześniej planowano budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, zostaje przekazana Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego, wyjaśnia wicemarszałkini Zuzanna Donat-Kasiura.
5: Po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę, to nie tylko siedziba, to również centrum szkoleniowe.
4: Najpóźniej do 2031 roku ratownicy medyczni przeniosą się więc z Mickiewicza w okolice CUP-u, choć optymistyczny scenariusz mówi o 2029 roku.
3: Tyle od naszej reporterki. Wybrano wykonawcę realizacji płatnego parkingu przy szpitalu w Słupsku. A więcej o tym powiedział nam Marcin Prusak, rzecznik prasowy Słupskiej Lecznicy.
6: Przetarg wygrała firma ze Słupska, która wybuduje system parkingowy za najniższą z oferowanych cen. Będzie to kwota 2 275 500 zł. No, na obecnym etapie nie jesteśmy na razie w stanie wskazać dokładnej daty uruchomienia systemu. Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawca będzie miał na to 4 miesiące od przekazania terenu robót na realizację inwestycji, w tym uruchomienie i przeprowadzenie testów systemu.
3: Prawdopodobnie za miejsce postojowe przy Słupskim Szpitalu zapłacimy jeszcze pod koniec tego roku. Już od poniedziałku będzie można głosować na projekty w ramach 12. edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. W tym roku mamy do wydania rekordową pulę środków, bo ponad 5 milionów złotych.
7: Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz. W ramach jednego głosu można wybrać z listy projektów dopuszczonych do głosowania maksymalnie 2 projekty. Jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy. Większość zadań dotyczy kwestii modernizacji infrastruktury drogowej. Jak co roku nie zabrakło również pomysłów na działania integracyjne oraz zajęcia sportowe. W tegorocznej edycji pod głosowanie trafi również kilka mniej typowych pomysłów, jak na przykład projekt zakładający badanie poziomu witaminy D3 wśród mieszkańców.
3: Mówiła Wiesława Jasińska, pełniąca obowiązki kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej w Nowym Sączu. W lubuskich lasach trwa już sezon na zbiory grzybów. Pogoda sprzyja, dlatego pojawiły się kurki, podgrzybki i prawdziwki. Dla wielu osób wyprawa do lasu to relaks i przyjemność, jednak policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
8: Starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się nam, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się dokładnie znajdujemy. Podajmy im przybliżony czas powrotu do domu. Jeżeli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostajmy z nimi w stałym kontakcie wzrokowym.
3: Mówił nadkomisarz Maciej Kimet z gorzowskiej policji.
1: 3 minuty po 6, my już mamy Krzycha na nogach.
9: Dzień dobry.

0: Nie śpi kierowca autokaru. Przede mną dwa przewozy pracownicze i około 11:00 fajrant.
1: No i to jest właśnie twój moment. Weź telefon do ręki, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam głosówkę, jaka praca nie śpi, gdzie pracujesz i to wysyłasz nam, a my potem wypuszczamy to na antenę. Swedish House Mafia na pobudzenie.

0: To jest RMF Max i 9 minut po godzinie 6. Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami z najlepszymi hitami od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i my pytaliśmy, jaka praca nie śpi, a po co? A po to, żebyście się wszyscy mogli poznać, kto już jest na nogach i jest pięknie.
4: Dzień dobry, nie śpi położna. Ile to dzisiaj nowych żyć powitamy na świecie?
3: Ja się czuję jak nowonarodzony.
5: Od razu mnie postawiła na nogi.
6: Witam, witam, monter drzwi nie śpi. Nowi klienci czekają na dostawę nowych drzwi. Pozdrawiam.
5: Ciekawe tylko, czy lewych, czy prawych. Ale tego chyba jeszcze nie rozstrzygniemy.
0: Z podcięciem?
5: Albo z podcięciem, albo obrotowych.
7: Kierowca dystrybucji nie śpi. Czyli dostawca artykułów spożywczych do sklepu.
0: Jedzie śniadanie.
7: 3 godzinki i fajranci.
3: Tak jest, 3 godzinki jeszcze plus 3 godzinki u niektórych i...
0: Ale... Plus 3 w sumie, albo 2.
3: Ech, taki to nie ponieśpi.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No ściskamy was na maksa mocno, jesteście super dzielni i najlepiej, że słuchacie RMF Max. Gramy dla was hity na maksa, 10 po 6, Topic i Becky G.

0: To jest najlepsze tempo na poniedziałek. Czwartek dzisiaj jest.
1: Czwartek.
0: Przepraszam Państwa. 19 minut po godzinie 6. Już poprawiam się, jest czwartek. Proszę się nie stresować. Tylko jeden dzionek do weekendu.
2: Ale czujemy się, jakby był dopiero początek tygodnia, bo jest pierwsze posiedzenie RPP po wakacjach. Oni dopiero wrócili do pracy. No i od razu postanowili w sprawie 100% i postanowili, że co? Że nico. I że nie będzie absolutnie żadnych obniżek 100% przez najbliższy miesiąc.
1: To świetnie, świetnie. Ja liczyłem na obniżkę, a tutaj glapa. Mogło się na gorsze też zmienić w sumie.
2: No tak.
0: To była jeszcze większa glapa. Welcome to Central Bay.

0: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Nam też jest lżej, dlatego że tu jesteście. To był Oskar Cyms, Niech Mówią, a słuchacie RMF Max.
1: Nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wakacje, wakacje i po wakacjach zostały nam co? Magnesy na lodówce. No i słuchajcie, psychologowie zajęli się tematem magnesów z wakacji na naszych drzwiach na lodówce, przebadali grupę osób po to, żeby na podstawie tych zbiorów lodówkowych stworzyć listę takich charakterystycznych cech tych osób, które są fanami przewożenia magnesów wszędzie tam, gdzie są, i proszenia nawet: ej, to jak jedziesz, to przywieź mi magnes.
4: No i co?
3: No w sumie to nieważne, w sumie mało istotne, co tam mówią psychologowie. Ważne, że te badania mówią to, czego nie powinny, czyli jak już masz całą lodówkę magnesów, to naprawdę możesz już ich więcej nie kupować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się nie mieszczą magnesy, zmień lodówkę.
4: Na większą, taką dwudrzwiową najlepiej.
0: I dalej zbieraj.
4: No i nie ma też znaczenia, czy przywiązać magnes z napisem zakopane. Może być z Kołobrzegu przecież.

0: Ulubione wszystkich poranne David Guetta. Jest 20 minut do godziny 7 w RMF Max, a my się bawimy w zabawę Gdzie są moje klucze?
1: To jest najlepsza zabawa na tą porę dnia. Szukamy razem z wami, jakby ktoś pytał.
2: Jeśli ktoś wychodzi z domu, się zastanawia, gdzie są klucze, niech nam podpowie.
0: Słuchajcie, klucze ukryliśmy dzisiaj w pewnym pojemniku. Już w sumie zdradziłem trochę.
2: No właśnie, ty. Słuchajcie, nagrywajcie nam głosówki na Messengera RMF Max i na Instagrama, gdzie są klucze, gdzie się schowały. No, jesteśmy ciekawi waszych pomysłów, a może ktoś w ogóle zgadnie?
0: I przy okazji, by usłyszy się na antenie, bo to jest też bardzo istotne. Gdzie są moje klucze? Nagrywaj głosówkę. Jak ci to brzmi w ogóle?
1: Ja myślę, że najlepszą nagrodą w tej zabawie byłoby znalezienie kluczy, i to nawet niekoniecznie tych radiowych, tylko po prostu własnych.
2: Do serc.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: I po reklamie.

0: tylko dla Eli, ale dla wszystkich ten numer. Rihanna Umbrella, 9 do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora jest taka, że szukamy razem z wami kluczy.
4: Ej, gdzie są moje klucze?
0: Gdzie one są?
3: Pytanie, gdzie są moje klucze, tak się nazywa ta zabawa przed godziną 7 w RMF Max. Gdzie je dzisiaj schowaliśmy? To są propozycje, jakie już nam przysłaliście.
0: Posłuchajcie.
5: Klucze znajdują się w wazonie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Czy to jest wazon?
4: To nie jest wazon.
3: To
4: absolutnie.
3: Nie jest też dzban.
6: Klucze są w umytym kubku na kawę. Pozdrawiam.
0: Ale blisko, ale niestety nie.
7: Klucze zostawiliście, znaczy schowaliście w słoiku po gulaszu od mamy.
4: Tak, tak. No, za koperkiem, za plaszarce, w pudełku po lodach.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
3: Można szukać dalej. Słuchajcie, nie znaleźliśmy tych kluczy, więc liczymy na was.
4: Tak, to co mamy dalej, czy zdradzamy? Dobra, zdradzamy, słuchajcie. Są klucze w misce na płatki takiej.
0: Dokładnie.
4: I przemieszam je łyżką. Przemieszuję. Ale fajna zabawa, super wymyśliliście propozycję. O to właśnie tam chodziło.
0: Zupa kluczowa.

0: Z dobrych rzeczy o poranku nie tylko świeże bułeczki, ale też nowa Zalia, tylko kochaj mnie, 6 minut przed godziną 7.
1: A ja patrzę, nie dowierzam, ktoś jechał połączeniem hulajnogi i wanny, wyobraźcie to sobie. Ktoś zrobił taki niesamowity pojazd i przemierzał nim ulicę Ino Wrocławia.
2: A przepraszam, czy monetka od gazu, żeby jechać szybciej, to jest jako ciepła, czy jako zimna woda?
1: Ile ktoś naprawdę położył wannę na hulajnodze, ale okazało się, że to dlatego, że po prostu no wynieśli i chcieli wywieźć na złom. No i tak to wyglądało, taki dziwna
0: amfibia. Ciekawe, że się mieści na przykład. Ja jestem bardzo zaskoczona. Czyli co, to są złomiarze, którzy po prostu przeszli cyfryzację.
2: Ale spokojnie, za chwilę też ważne informacje, nie tylko te o hulajnogach. Będzie sport, flash i pogoda w RMF Max punktualnie o 7.
0: Można słuchać w wannie i pod prysznicem.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Niechybnie siódma, czyli czas na flesz. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Mam dla Was garść świeżych informacji. Raport z dróg otwiera to poranne wydanie Flesza. Jest gigantyczny korek, bo mamy karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Skawina i Tyniec wjechało w siebie 5 osobówek. Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Zator ma kilka kilometrów. Są problemy także na S8 w Warszawie. To jest odcinek Lazurowa Prymasa Tysiąclecia. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane zostały dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i dziś warto brać pod uwagę kiepskie warunki do jazdy, szczególnie teraz jest szaro i mokro. Zatem trzeba się będzie skupić, zwolnić i spokojnie do celu. Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenie właśnie przed solidnymi opadami. Intensywnie popada na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. O 15:00 fani siatki będą mocno zajęci. Ruszają Mistrzostwa Europy. Turniej odbywa się w 4 krajach. Nasi powalczą w stolicy Bułgarii, Sofii. Dziś starcie z Portugalią.
6: A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
8: Czujemy się głodni zwycięstwa, absolutnie. Jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku Wielcy Narodów. Pragniemy również złotą mistrzostwa Europy.
6: A złoto Mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
7: A tyle Wojtek Marczyk. Początek meczu Polska-Portugalia o 15:00. Więcej sportu tuż po fleszu. Tymczasem Apple pokazało wieczorem swoje nowości. Wśród nich składany smartfon iPhone Duo. Ponoć konferencje Apple nie robią już takiego wrażenia jak dawniej. Obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są specjalnie przełomowe.
9: Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
7: Mówił dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
10: No, składane, bo teraz się będą całe rodziny na niego składać.
7: To prawda.
4: Zaraz flesz sportowy w RMF Max.
7: Grad goli w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej Barcelona pokonała Feyenoord aż 5-1. Broniące tytułu Paris Saint-Germain wygrało ze Slovanem Bratysława 6-1. A w innym spotkaniu emocji dostarczył napastnik VfB Stuttgart Ermedine Demirović. W starciu z Wikingiem strzelił 3 gole w 12 minut. No i świetnie zaprezentowali się wczoraj także piłkarze Liverpoolu, którzy ograli Atletico Madryt 2-1. A za oceanem Chicago Fire zremisowali 1-1 z Interem Miami. Klasę pokazał Robert Lewandowski, który jest autorem jednego gola dla strażaków.

0: No niestety, dziś się będzie ponuro, będzie też deszczowo. Miejscami pokaże się trochę słońca i no, szczęśliwi są mieszkańcy na pewno z zachodu. 18 stopni dziś w Gdańsku, 19 zobaczymy w Warszawie, podobnie będzie w Katowicach, najwięcej 20 kresek w Krakowie i w Rzeszowie.
1: No i super, i będzie o czym rozmawiać w windzie od rana, prawda? Ale ta pogoda, no jesień przyszła, no.
2: O Jezus!
0: Ale small talk.
3: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: No bo ile tego słońca można było? Wszystko jest okej, ludzie. Uśmiechy i lecimy do przodu. Karolina Kowalska jest z nami, Filip Kliber, Ania Łopuszańska.
1: I Mateusz Marek.
2: Dziękuję.
1: I jest też 3 minuty po godzinie 7. Jest też Temper City Self-Aware. Zostańcie z nami.

0: od samego rana w RMF Max hity na maksa i Maroon 5 pomagają się rozruszać.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Słuchajcie, kochani, w Norwegii sprzedało się o 100 ton marchewki więcej w tym roku niż w poprzednim,
3: bo
2: ludzie jedzą chętnie marchewkę, a zwłaszcza dzieci. A i co, bo Haaland jadł marchewkę i wystąpił w reklamie tej marchewki.
3: No.
2: I w kampanii reklamowej w ogóle takiego giganta owocowo-warzywnego. No i teraz wszyscy zwariowali na punkcie jedzenia marchewki.
4: Dobra, czyli w Norwegii jest Haalandomania, ale my to też w Polsce mieliśmy. Nazywało się to Bałyszomania i zamiast marchewki jadło się bułkę z bananem.
5: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Najważniejsze, że zdrowo, no.
4: Leć, Erling, leć!
3: Chrup, chrup, chrup.

0: sprawdzamy, najlepiej gramy i przy okazji wam opowiadamy wiadomości. Axwell i Bon na 18 minut po godzinie 7. Dobrze, że jesteście i dobrze, że ten dzień zaczynacie z RMF Max.
1: Wiecie, że można sprzedać w skupie kasztany? Istnieje coś takiego. zaraz będzie sezon, będzie można je zbierać i faktycznie trzeba tam wcześniej zadzwonić, tam się może umówić, zorientować się ogólnie w temacie.
2: Ile można dostać za to pieniędzy?
1: Już mówię, za kilo kasztanów od kilkudziesięciu groszy do nawet 2 złotych.
0: Czekaj. Jak to ile można dostać za kasztany w skupie? No ile? No tyle, ile akurat przedszkolaki zebrały do skarbonki.
2: Jakbyśmy mogli tylko... Jakbyśmy mogli podać adres takiego skupu lokalnego i sprawdzić, czy jest otwarty do 22, wtedy, kiedy okazuje się, że kasztany na jutro są potrzebne, a jest 22.

0: to on, Slim Shady, Eminem a to RMF Max i by.
1: Karola i Mateusz.
2: Możesz tego powiedzieć jeszcze o naszej zabawie?
0: Aha, a teraz będziemy mieć zabawę. Słuchajcie, słuchaj wariacie, co tam na czacie? Elo!
3: To jest nasza zabawa, w której wy nam wysyłacie głosówki, w których nagrywacie, jaka drama jest u was na czacie, ale tym razem jest to czat osiedlowy.
2: Uwielbiam. Moja historia, słuchajcie, jest taka, z przedwczoraj. Pani powiedziała, że zostawia buty w altanie śmietnikowej i że może sobie ktoś wziąć, że one są nadal... Aha. Można ich używać.
3: I same poszły?
2: Nie, i wszystkie panie się zaczęły kłócić i był wyścig do altany śmietnikowej o to, zgarnie te buty.
0: Doskonałe. Takie rzeczy się dzieją u was na osiedlach, w naszych takich grupkach, podgrupkach. Czasem macie czat, czasem macie messengera wspólnego, ale najważniejsze jest to, jaka drama się dzieje w wariacie na czacie. Daj nam znać, no, na Instagramie albo na Facebooku RMF Max.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosówką, nagraj głosówkę.
2: Ale spokojnie, jak się boisz, że cię ktoś rozpozna, my mamy tutaj takie narzędzia, że zmienimy twój głos i będziesz absolutnie anonimowa.
3: Nie wyjdzie to na całe osiedle. Cały blok nie będzie mówił o tobie na pewno, że wynosisz content, nie?
2: Messenger RMF Max albo Instagram, daj znać, co słychać na osiedlowym czacie.

0: To jest poranek z RMF Max. Gramy hity na Maxa, Fly High i Tobi Romeo. I pytamy was też o to, jaka drama na waszym osiedlowym czasie dzieje się tu i teraz, o czym czytacie od samego rana. Można wysyłać głosówki.
1: Ekipa, ale wy macie dramy, ale posłuchajcie dramy u Oli.
2: Od jakiegoś czasu nie pracuję i moi sąsiedzi gwarnie w altance osiedlowej zastanawiają się, skąd miałam pieniądze na ostatni remont w domu.
3: Ja, ludzie są naprawdę bezczelni. A przecież jakbyś kradła, to byś wiedziała pierwsza, to nie? To powiedziałaby nam, nie? Dajcie spokój, naprawdę.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Olo i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Fast Boy, żeby dobrze wchodziło śniadanie. Music Sounds na 11 minut przed 8.
1: Karola i Mateuko.
2: No i mamy dla was w RMF Max najnowsze informacje, tym razem z Watykanu, słuchajcie. Watykan uważa i ogłosił, że niszczenie środowiska to jest grzech śmiertelny i uważa się w ogóle, że to jest nowy gatunek grzechu, czyli grzech ekologiczny. Do wszystkich grzechów dochodzi nowy grzech, grzech ekologiczny.
3: Swoją drogą, słusznie, rozumiem, natomiast w takim wypadku wrzucenie butelek do kaucjomatu to jest takie odkupienie winy.
1: RMF Max.
0: Ja to bym się w ogóle najpierw przyjrzał, czym tam jest palone w piecu przy wyborze papieża, nie? Bo ten dym to taki podejrzanie wygląda.

0: 5 minut pozostało do godziny 8. Czas, żeby wszyscy zamienili się w słuch.
1: No to zamieniamy się w słuch. Za chwilę flash, prognoza pogody i będzie sport, więc wszystko. Czego potrzebujecie o poranku, zostańcie koniecznie z RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Jamaica. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, this is Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: O 8 w RMF Max w waszych głośnikach najważniejsze informacje. I Ania Łopuszańska, dzień dobry.
9: Jestem, dzień dobry. A4 w Małopolsce wciąż stoi na obwodnicy Krakowa między węzłami Tyniec i Skawina. Zderzyło się 5 pojazdów. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i pas w stronę Rzeszowa.
10: Do tej kolizji doszło tuż po 5:00 na trasie w kierunku Śląska. Zderzyło się 5 samochodów osobowych. Uszkodzony został również pojazd ciężarowy jadący sąsiednią jezdnią w kierunku Rzeszowa. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy jadący autostradą mogą korzystać z pozostałych pasów, ale z obu stron na A4 tworzą się potężne korki.
9: Tyle Paweł Konieczny, a problemy z płynną jazdą występują także na Krajowej 7 między Chyżnem a granicą państwa. W obu kierunkach trasa jest zablokowana, ciężarówka przewróciła się na bok. Dla samochodów osobowych wytyczono objazd drogą wojewódzką 962. Europejska branża motoryzacyjna jest na krawędzi, część firm tnie etaty. Niemiecki Volkswagen zapowiedział spore zwolnienia, z pracą może się pożegnać 100 tysięcy osób. Problemy ma też brytyjski Jaguar Land Rover, tam zlikwidowanych zostanie 4 tysiące miejsc pracy.
11: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiały na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
9: Mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, i w dodatku mamy coraz wyższe ceny paliw, a to hamuje popyt na nowe samochody. No a teraz, gdyby komuś z was na przykład zamarzyła się przeprowadzka do Włoch, to odradzam Zany Mediolan. To jest najdroższe włoskie miasto do życia. Według najnowszego raportu Organizacji Obrony Praw Konsumentów zestaw 33 podstawowych produktów, 20 spożywczych i 13 usług, między innymi w barach, u fryzjerów czy w kinach, kosztuje w Mediolanie 693 euro. Wydatki na podstawowe artykuły spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso czy ryby, sięgają w stolicy Lombardii średnio 200 euro. Sporo trzeba dać także za lokum, na przykład taki wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje od 700 do 850 euro miesięcznie.
12: Mamma mia! To pewnie dlatego najlepiej zmieszkać z mammą.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
9: Piłkarze ręczni Industrii Kielce otworzyli sezon w meczu z HC Krins Lucerna. Zwyciężyli 30-29.
13: Myśleliśmy, że już mecz się dogra sam do końca, natomiast nasi przeciwnicy nie odpuszczali. Zgubiliśmy gdzieś rytm w ataku, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, bo tych sytuacji sam na sam z bramkarzem było dużo. Szwankowała skuteczność.
9: Tyle trener Krzysztof Lijewski, a my czekamy na starcie biało-czerwonych siatkarzy. Ruszyły Mistrzostwa Europy. Dziś podopieczni Nikoli Grwicia powalczą z Portugalią. Start spotkania o 15:00. Wczoraj Bułgaria pokonała Macedonię 3-0, a Łotwa Rumunię 3-1. I zanim o pogodzie, jeszcze doniesienia z kortów, bo Jelena Rybakina wywalczyła awans do półfinału US Open, zapewniła sobie też pozycję liderki rankingu WTA. Wczoraj tenisistka pokonała Qin Wen Zheng 3-6, 6-1, 6-4. Jutro zmierzy się z Coco Gauff.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: No i co? No i lato zrobiło sobie przerwę, bo dziś przydadzą się wszystkim parasole i ma być też znacznie chłodniej niż wczoraj. Wczoraj jeszcze 30 na termometrach, a dziś na przykład 17 w Suwałkach, 18 nad morzem, podobnie będzie w Bydgoszczy. 19 to Warszawa, Katowice, Kraków 20 i Rzeszów bardzo podobnie.
8: Przepraszam, możemy zrobić taką uśmiechniętą prognozę pogody dla wszystkich jesienia? Oczywiście.
12: Wielkie otwarcie parasola w tym sezonie.
8: Juhu, deszcz!
12: Nie, jest fajnie! Wszyscy się uśmiechamy, jest wesolutko, naprawdę.
8: Ale kalusze też mogą być ładne. Pewnie. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, mówimy

0: 8 minut po godzinie 8, najlepsze hity to właśnie u nas, właśnie w RMF Max, Wise i Stars, specjalnie dla całej ekipy.
1: Ale co to dzisiaj jest za dzień, słuchajcie, bo nieważne jak się zaczyna, chociaż mamy nadzieję, że zaczyna się dobrze, ważne, że po południu możecie mieć na koncie, uwaga, aż o 4000 zł więcej niż macie teraz, bo aż tyle damy komuś z was dzisiaj za samo odebranie telefonu od RMF Max.
2: No i to wszystko w naszej urodzinowej zabawie, urodzinowy deszcz na gród, co możemy powiedzieć, niech leci, niech nas zleje, lej.
0: Co więcej, nie tylko 4000 dzisiaj. Każde twoje zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i jutrzejszym piątkowym. To podwójna okazja na 10000 zł. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane, ludzie.
1: No to uwaga, gdzie wysyłamy? 7327, pod ten numer wysyłasz hasło Max SMS-em za 369 zł. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl.
2: Cztery koła na starta, jak chcesz, to możesz mieć jeszcze więcej, nawet dychę. Dużo czy więcej?
1: Mega.
0: Oto jest pytanie.

0: tylko pozytywni ludzie w RMF Max. Alex Warren i jego Passenger. 18 minut po godzinie 8 gra w waszych głośnikach. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzięki nam macie też informacje, które potem możecie podawać sobie w pracy. I taką informacją na pewno jest to, że Janusz Piechociński na portalu X dał tweeta. Kebab odpowiada za ponad 40% wszystkich posiłków kupowanych poza domem.
2: No wiadomo, no przecież tak również odpowiada za 40% wszystkich witamin i minerałów w diecie.
1: Kebab to jeszcze chwila, a będzie 13 daniem w Wigilię w ogóle. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
14: Stokrotka.
15: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
18: I po reklamie.

0: Włączacie sobie RMF Max 8.29, śpiewa wam Rihanna, Only Girl in the World i od razu humor jest gituwa, prawda? Tak działamy właśnie.
1: I słuchajcie, wczoraj stworzyliśmy z wami gang benzyniaków, wysłaliście propozycje, Lejek, Lucek, Felek, Dieselek.
0: Ludzie.
1: Było przesympatycznie i prześmiesznie i nie zostawiliśmy tego tak po prostu. Zrobiliśmy dla was coś specjalnego, bo ten program powstaje dzięki wam.
0: Nie ma wstawaj, nie udawaj bez najlepszej porannej ekipy, czyli bez was. Posłuchajcie.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
3: Ropa Renata,
4: Taro Dystrybutor
5: i Lisek Gazusek.
3: Słuchajcie, ekipa, tak nie może być. Z tymi cenami paliwa coś trzeba zrobić, bo nam cyferek zabraknie na pylonach.
4: Może tak, dawajmy cenę za pół litra, nie?
3: Za pół litra? Patrycję Pelonik chyba ze śmiechu ściśnie w ormuzie.
5: W imieniu społeczności LPG chciałbym poprosić o osobne pylony. No co, elektryki jakoś mają i żyją.
3: No to pytanie, jacy bohaterowie powinni się pojawić w naszej bajce, naszej waszej bajce jutro o poranku. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, jaki skład gangu benzyniaków przewidujecie na jutro.

0: Właśnie w takim rytmie się kołysemy przez ten poranek. 20 minut pozostało do godziny 9, a u nas od razu wstajecie, dostajecie info na start dnia i opowiadacie w pracy.
1: Były rozmowy na szczycie, ale wprowadzenie. Andrzej Duda przez 10 lat przecież nie prowadził samochodu za bardzo.
0: No tak, bo wszędzie go wozili, nie?
1: Tak, no jest. Tak. No i teraz ma Porsche, no i ostatnio właśnie sobie rozmawiali z panem Stanowskim. No i on się go Stano zapytał, no Andrzeju, jak tam się jeździ?
0: No wiadomo. Nie, to są właśnie te rozmowy na szczycie. Wy tam myślicie, że pieniądze, biznesmeni i tak dalej.
1: Jak tam się jeździ? No. Tak.
2: Ja jestem bardzo ciekawa, czy przy okazji Stanowski polecił prezydentowi byłemu jakiś, nie wiem, fajny rower na przykład?
1: No tak, bo teraz tak z rowerami to chyba bardziej Stanowskiemu po drodze.
0: Jak tam się przerzutki zmienia?
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
4: I po reklamie.

0: W drodze do pracy gramy wam takie numery, że aż no, chce się bardziej jechać. Sylwia Bampa w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Matko, ile my pieniędzy w to władowaliśmy? Okazuje się, że Ministerstwo Finansów opublikowało najnowszy raport. Sierpień był rekordowym miesiącem, jeżeli chodzi o włożenie pieniędzy na obligacje, ponieważ Polacy włożyli 8 miliardów polskich złotych.
4: 8 miliardów.
5: Nie tylko,
0: nie
5: tylko ja na to wpadłem, rozumiem.
3: Tak, dokładnie. No.
5: Nie no, wiecie, najwięcej pieniędzy w sierpniu to włożyliśmy w takie obligacje, ale wiecie, obligacje plecakowe, piórnikowe, no i wiadomo, buty z białą podeszwą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
5: W buty wkładać pieniądze, ludzie.

0: Kołyszemy się razem z wami rano. To Sobel i Dimsy z numerem Kochasz. 4 minuty pozostały do 9. Za chwilę flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Я теж долучам. Єстем Агата.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No, witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Minęła 9:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Prokuratorzy z przesłuchy przed północą zakończyli pracę w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło wczoraj przed południem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory, mimo że paliły się światła zakazujące wjazdu. W wyniku zderzenia z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, a trzy są ciężko ranne.
5: To jest RMF Max.
7: Teren jest ogrodzony, trwa demontaż wyposażenia i ruszyły prace ziemne. Tak wygląda pierwszy miesiąc prac przy rozbudowie Filharmonii Pomorskiej. Plac budowy z mikrofonem RMF Max odwiedziła nasza reporterka Monika Jędrzejewska.
8: Od czego w pierwszej kolejności wykonawca rozpocznie? Czy budowę nowego gmachu, czy pracę w obecnym?
9: Równolegle prowadzone są prace zabezpieczeniowe w starym gmachu i przygotowuje się wykonawca generalny do wykopu szczelin pod ściany szczelinowe. Stoi już mur, ale prowadzone są również prace ziemne. One polegają na przełożeniu mediów, które są tutaj w centrum miasta, czyli nitki centralnego ogrzewania, wysokich napięć kabli, kabli teletechnicznych i gazociągów.
7: Mówił Maciej Puto, dyrektor Filharmonii. Modernizacja potrwa 3 lata i pochłonie 380 milionów złotych. Co prawda wakacje już za nami, ale kiedy pogoda dopisuje, wiele osób porusza się po mieście rowerem. Policjanci z Ciechanowa jak zawsze przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
10: Rowerzysta powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli oczywiście one są wyznaczone. Natomiast w przypadku braku takich miejsc powinien poruszać się po jezdni. Oczywiście obowiązuje ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Natomiast chodnikiem możemy poruszać się wtedy, gdy opiekujemy się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
7: Mówiła Magda Sakowska z ciechanowskiej policji. To były wyjątkowe wakacje dla portu lotniczego w Pyrzowicach. Lotnisko pobiło kolejne rekordy pod względem przewozów pasażerskich, a w RMF Max sprawdzamy, jak to wyglądało w liczbach.
11: W sierpniu w Katowice airport odprawiono rekordową liczbę pasażerów. Po raz drugi w historii portu przekroczono granicę 1 miliona osób w jednym miesiącu kalendarzowym. Wynik za miniony miesiąc to ponad 1 060 000 podróżnych, czyli o 88 000 więcej niż w sierpniu ubiegłego roku.
7: A które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem podróżnych?
11: Największą popularnością w tym czasie cieszyły się loty do Turcji, na których obsłużono ponad 340 000 pasażerów. Kierunki greckie wybrało ponad 250 000 osób. Z kolei do Egiptu poleciało 220 000 podróżnych.
7: Mówił rzecznik lotniska w Pyrzowicach Piotr Adamczyk.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Ten czwartkowy poranek humory mogą być kiepskie. Biometr ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie, a ciśnienie jest niskie. Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się słońcem, no i co prawda gdzieniegdzie na południu i wschodzie krążą też chmury i może jeszcze popadać, ale wkrótce i tam się rozpogodzi. Najcieplej dziś w Krakowie i Rzeszowie, w maksie słupki rtęci dobiją do 20 kreski, w centrum spodziewamy się 17-18 stopni Celsjusza, a najchłodniej będzie na północy. Tam termometry pokażą 16 na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max. Od świtu do świtu.
3: No to co, to zaczynamy tak na dobre ten czwartek, raz, dwa, trzy, hop, hop, hop, hop i zaraz będzie piątek. Hop,
4: no to jak trzeba, to dobra, zacznijmy już to. No,
3: zacznijmy, żeby skończyć.
4: Wy zacznijcie, a my kończymy akurat, słuchajcie.

0: Face, Zamioty, Alana Walkera i Ewy Max. My witamy się w czwartek. Czwartek, czyli mały piątek, czyli jak dzisiaj ogarniemy, to piątek nam już zleci o tak. A damy radę, ogarniemy na pewno, bo to jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, w drodze do weekendu jesteśmy. A może po prostu w drodze, część z was na pewno za kółkiem. No to szerokości i na trasie, i w pracy, i gdziekolwiek nas słuchacie. Dawid Miązek, dzień dobry, zapraszam do 12:00 za chwilkę. Karol G. Sian, te ubiera conocido.
1: ¡Quiero que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

Daddy Cool, czyli Lizzo i wskrzeszony klasyk od Bonnie M w RMF Max. Słuchajcie, kiedyś może nie do końca, ale dzisiaj to już ludzie dzielą się na tych, którzy korzystają z czata GPT albo innych tam modeli sztucznej inteligencji, albo tacy, którzy mówią, że nie korzystają. Słuchajcie, z różnymi pytaniami zwracamy się do czata, od przepisów na szarlotkę po porady medyczne, albo jakąś nawet taką budżetową psychoterapię. No to słuchajcie, myślę, że tematów do dzisiejszego pytania dnia nam nie zabraknie, bo pytanie dnia do was to jest dzisiaj: jakie jest ostatnie pytanie wasze, które zadaliście czatowi GPT albo innemu czatowi, którego używacie? Anonimowo, spokojnie, wszystko zostaje między nami. Piszcie na 3001 albo nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max, albo też można napisać, albo w komentarzu pod postem facebookowym. Kto mnie najbardziej zaskoczy, to będę mieć gadżety RMF Max do rozdania. Wasze ostatnie pytanie do czata: Facebook, Messenger albo SMS pod 3001. Moje ostatnie pytanie, żeby nie było, że sam się nie pochwalę, to jest, aż sobie sprawdziłem. Francuscy napastnicy, którzy grali w Realu i Auxerre, nie mam pojęcia, dlaczego o to pytałem, i też wysyłałem zdjęcie z pytaniem, czy ten nalot na serze to pleśń. To nie była pleśń, Temper City.

0: Lasting od Armina Van Burena i Saszy. To jest RMF Max. Słuchajcie, urodziny, bardzo przyjemna rzecz. Znaczy, no, zależy które, bo różnie z tą przyjemnością bywa. W każdym razie urodziny każdy ma, każdy świętuje. Czasem jakiś fajny prezent wpadnie, nie wiem, dostaniemy skarpetki albo wagę łazienkową. Życzenia jakieś, prawda, zdrowia, szczęścia, pomyślności i tak dalej. No ale tak ogólnie poza tym to wielkiej korzyści z tych urodzin nie ma. Ale nie u nas, bo u nas jest, słuchajcie, ogromna korzyść bez względu na to, kiedy macie urodziny, to teraz możecie skorzystać i zarobić, bo mamy rundę bonusową, ale taką specjalną urodzinową rundę bonusową i nie chodzi o to, że jak masz dzisiaj urodziny, to dostaniesz bonus do wygranej. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że jak podeślesz nam swój miesiąc urodzin SMS-em, to my ci damy 1000 razy większą szansę na finał zabawy urodzinowy deszcz nagród, no i na zgarnięcie dzisiaj nawet 10 000 złotych. Krótka piłka. Jak jesteś z marca, to wysyłasz pod 7327 hasło marzec za 3,69 i masz 1000 razy więcej szans na wygraną. Jak jesteś z listopada, wysyłasz listopad pod 7327. Jak z maja, to maj pod 7327. Każdy taki SMS z miesiącem twoich urodzin mnożymy 1000 razy w naszym systemie. Ale uwaga, tylko przez najbliższych 10 minut, więc nie ociągaj się, daj sobie szansę, 1000 razy większą szansę na 10 000 złotych i wysyłaj swój miesiąc urodzin pod 7327. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jubi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 000 złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanal.

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Z tej strony Krzywu.
3: Sylwia.
4: We are the Swedish House Mafia.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Ten czwartkowy poranek humory mogą być kiepskie. Biometr ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie, a ciśnienie jest niskie. Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się słońcem, no i co prawda gdzieniegdzie na południu i wschodzie krążą też chmury i może jeszcze popadać, ale wkrótce i tam się rozpogodzi. Najcieplej dziś w Krakowie i Rzeszowie, w Maksie słupki rtęci dobiją do 20 kreski, w centrum spodziewamy się 17-18 stopni Celsjusza, a najchłodniej będzie na północy. Tam termometry pokażą 16 na plusie.
8: RMF Max.
7: RMF Max.
8: RMF Max.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift w RMF Max, a tymczasem gdybyśmy spali, to działy się ważne rzeczy za oceanem. Słuchajcie, Robert Lewandowski kontra Leo Messi, Chicago Fire Roberta mierzyło się właśnie z Interem Miami, w którym gra Messi, no i co, no i mecz się zakończył remisem 1-1, ale Robercik bramkę strzelił, a Leo nie. No i co, panie Leo? Kto jest debeściak? No, ucz się pan. No może liga dla emerytów, ale emocje są. Mrozu, Kasperczyk, wszystko, czego chciałem. Za chwilę 10 w RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
0: I po reklamie.
12: Grzegorz,
13: Asia, Martyna,
14: Lady Gaga,
13: z tej strony modelki
15: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
17: Minęła 10.

0: arbitrażem w przeliczeniu na osobę.
1: Tłumaczyła Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich.
2: To jest RMF Max.
1: Częstochowa przygotowuje się do kolejnej dużej i kluczowej inwestycji drogowej. Tak zwana Bugajska BIS ma m.in. zmniejszyć tranzyt, poprawić bezpieczeństwo i skomunikować tereny przemysłowe.
3: Jest to technicznie też ogromna inwestycja, bo mówimy o nowym śladzie drogi, dwóch wiaduktach, jednym moście. Przypomnę, że na 1 maja, którego w tym roku daliśmy, mamy tylko jeden wiadukt, więc tu już jest tych obiektów więcej. Natomiast rzeczywiście mamy zakończony etap dokumentacji, poszły pisma do pana wojewody o wszystkie niezbędne zgody i wydanie dokumentu decyzji RID-owskiej, więc no jest już się czym pochwalić, bo rzeczywiście ta inwestycja, o której się mówiło i w Częstochowie, jestem w subregionie, nie wiem, 50 lat, no to dowieźliśmy.
1: Mówił zastępca prezydenta Częstochowy, Łukasz Kot. Rusza likwidacja bramek na A2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie prac. A gdzie znikną bramki? To sprawdziła nasza reporterka.
4: Bramki znikną na wysokości Żdżar, Koła i Dąbia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała właśnie umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i na rozbiórkę tych nieużywanych już miejsc poboru opłat. Umowa zakłada też przywrócenie drogi do właściwych standardów i wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Wartość działań związanych z likwidacją bramek na A2 to niemal 10 milionów złotych.
1: Tyle Beata Pieczyńska. Stadion ABC w Koszalinie dostał drugie życie, a wszystko dzięki akcji Glow and Wow. Robimy miastu Glow Up, w której Koszalin zgarnął 50 tysięcy złotych na zmianę tego miejsca. Nowe oblicze zyskają trybuny i alejki, a w planach jest także park sensoryczny. Kochacie jazdę na rolkach? No to mamy coś dla Was. Zostały jeszcze ostatnie miejsca na 19. Krakowia Maraton na rolkach oraz na Mini Melc Kraków Run 2026. A 19 i 20 września weekend biegowy w Krakowie.
5: Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na maraton na rolkach. Serdecznie zachęcam, bo super atmosfera. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na te biegi dla dzieciaków, ale patrząc na zeszłe lata, to czasem nie wiem, czy rodzice lepiej się nie bawią podczas tego biegu.
1: Mówił dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Tomasz Marzec, a rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dzisiaj w całym kraju nacieszymy się słońcem, ale są regiony, gdzie może krążyć więcej obłoków. No i jeszcze przez jakiś czas może popadać. Mowa o wschodniej Polsce. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie. Tam spodziewamy się 20 na plusie. Trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Suwałkach czy Koszalinie, to 16 stopni Celsjusza. No i tam też będzie najmocniej wiało. W porywach może dąć z prędkością 50 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: A są z nami Łukasz, Sebastian i Mikołaj. No to wszystkiego najlepszego, panowie, bo dzisiaj według kalendarza świętujecie imieniny. No i wiadomo już, do kogo można ewentualnie wbić wieczorem. Przecież Seba nas znowu nie wyrzuci. No, tyle się znamy. Shimza, Arco, Kasango, Fire, Fire. Lecimy z 10 w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

How does it feel? Dub Dog Swezo i Zerk nam tutaj przyspieszyli tempo w RMF Max, a za chwilę tempo może odrobinę spokojniejsze, ale ile emocji w tych nutach. White Fox od DJ-a Khaleda i Rihanny. I chociaż ten numer ma już ile? 9 lat? No to wciąż jest to jeden z ostatnich singli, które Rihanna wydała. Cały czas czekamy na jej wielki powrót. To podobno już za chwileczkę, już za momencik, już dosłownie zaraz. No ale jeszcze nie teraz. Jeszcze na jej nowy materiał musimy poczekać i na szczęście ten stary też daje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV EURAGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: I po reklamie.
22: Jestem Radek, a to moja ekipa.
23: Hey, this is Calvin Harris.
24: Cześć, tu Daria Zawiałów.
25: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Hity na maksa.
28: Hity na maksa.

I to są te numery, które pozwalają zapomnieć na moment, że jesteśmy w pracy. David Guetta, Alok i Run Run River. To jest RMF Maxa. My wracamy do pytania dnia, do pracy i nie tylko do pracy. Słuchajcie, wasze ostatnie pytanie do czata GPT albo w ogóle do jakiegoś tam, do jakiejś tam sztucznej inteligencji. Czego tu nie ma? Słuchajcie, Wojtek, dlaczego psi lekarz to weterynarz, a nie doktor przez G, doktor? No w sumie sprytne. Monika, czy jest komunikacja autobusowa w Darłówku i co, jest czy nie ma? Kasia zapytała ostatnio czata GPT, czy jego zdaniem w Polsce nastąpi kiedykolwiek ład, porządek, spokój i idylla. Kasia, nie odpowiadaj, co czat odpisał, nie chcemy psuć sobie humoru. A ktoś tu pytał ostatnio czata, w którym odcinku Dragon Ball Z Son Goku po raz pierwszy wziął do ręki magiczny miecz. I jeszcze pytanie, które Piotr zadał czatowi. Dlaczego łubanie urwie? No wiadomo dlaczego, bo ręka rękę myje. Słuchajcie, na 3001 na Messengera RMF Max albo na Facebooku pod postem możecie pisać swoje ostatnie pytania do czata. Jak ktoś mnie bardzo zaskoczy, to mamy gadżety RMF Max.

0: MB i Ice Ring My Bell w RMF Max. A propos, słuchajcie, dzwoni dzisiaj po południu telefon, odbieracie i od razu dosłownie w tym momencie, w którym odbieracie, wpada kasa na konto. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Odebraliście kiedyś telefon i dostaliście pieniądze za odebranie telefonu? Bo mnie się to jeszcze nie zdarzyło, ale wam się może zdarzyć dzisiaj, dosłownie, bo w naszej nowej zabawie urodzinowy deszcz nagród, tak to działa. Dzisiaj odbierasz telefon i na dzień dobry zgarniasz 4000 zł gwarantowanej kaski, czyli na przykład więcej niż minimalna, czyli po co się ścierać cały miesiąc, jak można po prostu odebrać telefon i zarobić takie pieniądze, a może być więcej, bo przecież pełna pula w naszej zabawie to 10 000 zł. Chcesz sięgnąć po tę kasę? To nie czekaj, tylko wysyłaj SMS-a z hasłem Max, tyle wystarczy wpisać w treści. Hasło Max wysłasz pod 7327, koszt to 3,69, czyli tyle co nic, a może się bardzo zwrócić. 4 koła za samo odebranie telefonu i 10 tysięcy nawet w puli. rmfmax.pl, tam zapraszam, tam zawsze bonusy na was czekają, albo prosto wysyłacie SMS-a z hasłem Max pod 7327. Max.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: I konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia, Julia,
18: Tomek.
19: Hey, it's Katy Perry.
20: Hi, this is Lost Frequencies.
21: Siemanko, tu Natalia Kawałek.

dzisiaj w całym kraju nacieszymy się słońcem, ale są regiony, gdzie może krążyć więcej obłoków. No i jeszcze przez jakiś czas może popadać. Mowa o wschodniej Polsce. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie. Tam spodziewamy się 20 na plusie. Trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Suwałkach czy Koszalinie, to 16 stopni Celsjusza. No i tam też będzie najmocniej wiało. W porywach może dąć z prędkością 50 km na godzinę.

Save Your Tears to The Weeknd oczywiście w RMF Max, a tymczasem wiralem po internecie niesie się wideo, na którym prezydent Mongolii Uczna Gidzin Czurel Suchcia, chyba tak się to czyta, odwiedza żołnierzy na siłowni, kładzie się na ławeczce i wyciska sobie na luzie 20 powtórzeń po 100 kg. Szacuneczek. Chociaż znam prezydenta, który myślę byłby w stanie to pobić. Oczywiście chodzi o Donalda Trumpa, bo on byłby w stanie zrobić wszystko, tylko może akurat mu się teraz nie chce. Jonathan Lipka z PZ-em obejmuje noc.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy,
5: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10/10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.
19: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
20: Hey, this is Calvin Harris.
21: Siemano, z tej strony White 215.
22: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Hity na maksa.
26: Minęła 11, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Jutro w całym kraju odbędzie się akcja protestacyjna Związku Zawodowego Maszynistów. Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę. W ten sposób maszyniści domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
27: Wszystkie będą zwalniać.
28: Pendolino też?
27: Oczywiście, no Pendolino też mają kolizje na przejazdach. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania co niektórych pociągów.
26: Mówił w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Protest rozpocznie się o północy i potrwa dobę.
29: To jest RMF Max.
26: Prawie 450 kontroli i blisko 100 nieprawidłowości. To efekt wakacyjnych kontroli taksówek w Warszawie.

0: 17 lat. Także apeluję do najmłodszych, do rodziców, żeby te kaski na głowie mieć, żeby nas wszystkich chroniły.
1: Mówił zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, Jacek Witas. A teraz szybko zaglądamy do gminy Inowłódz. Na ulicy Klasztornej trwa poprawa nawierzchni jezdni i poboczy. A co dokładnie się dzieje i jakie są plany, to sprawdził nasz reporter.
2: Obecnie trwa frezowanie starej nawierzchni, a następnie ułożona zostanie warstwa wzmacniająca oraz nowy asfalt. Odtworzone będzie również oznakowanie. Wiąże się to oczywiście z utrudnieniami, a więc warto zachować ostrożność jadąc tym odcinkiem krajowej 48. To jednak dopiero część planowanych zmian. Wiosną przyszłego roku ma ruszyć także przebudowa ulicy Klasztornej w Inowłodzu.
1: Tyle Łukasz Kowalczyk. Monodram Wyszłam z siebie, zaraz wracam otworzy już dziś nowy sezon w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. A więcej na temat tego spektaklu powiedziała nam reżyserka Mira Mańka.
3: Wierzę, że ten spektakl ma w sobie taki potencjał opowieści o bardzo ważnym doświadczeniu, która nie jest ani obśmiana, ani nie jest uproszczona. Jest po prostu powiedzeniem, tak mamy, tu jesteśmy, to jest ważny moment dla nas, chodźcie z nami. Głosy kobiet, które pojawiają się w tym spektaklu, a także doświadczenie Cecylii, bardzo mocno otwierają wiele perspektyw.
1: Spektakl będzie można zobaczyć we wrześniu tylko w ten weekend, a dzisiejszą premierę zaplanowano na godzinę 19.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: No cóż, nasze samopoczucie w to czwartkowe przedpołudnie może nie być najlepsze, bo ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny. Tak więc niektórym przyda się latte albo duża czarna kawa z cukrem. W Koszalinie i w Suwałkach w Maxie spodziewamy się 16 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 20 kreski. Przez resztę dnia w całym kraju będzie pogodnie, mimo że nad naszymi głowami krążą też chmury.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: No i to chyba nie będzie niespodzianka, że w tej godzinie też hitów na maksa nie zabraknie. Ruszamy z ostatnią godziną przed południa w byle do obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry. Topik i Becky G meldują nam się po 11. Sorry, papi.

Loser. I Tame Impala w RMF Max. Powiem wam, że słowo loser to idealnie pasuje do mojego uczucia, jak stoję z workiem butelek i puszek przed butelkomatem, a przede mną kolejka ludzi do tego samego butelkomatu z dokładnie takim samym workiem, albo nawet większym, albo kilkoma workami. Tak sobie myślę, że super pożytecznie spędzam wtedy ten czas. No i słuchajcie, czytam tutaj sobie, że Francja, która miała podobny plan wprowadzić system do naszego, jednak rezygnuje. Nie będzie obowiązkowej kaucji za plastikowe butelki. Francuzi napisali, że to by zdezorganizowało system, zwiększyłoby ceny wywozu śmieci, a nie wiadomo, czy przyniosłoby rezultaty. Czyli dokładnie to, co się stało u nas. Czyli co, że dało się jednak to przewidzieć, albo po prostu Francuzi puścili nas na przedskoczka. Chaos, you won't forget you.

0: Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. Na szczęście tego odliczania do ostatniego dnia lata to nam jeszcze trochę zostało. Na pewno więcej niż jeden dzień. I tak się składa. Ostatni dzień lata prawie idealnie się pokrywa z urodzinami RMF Max, bo to jest 22 września, a nasza zabawa urodzinowa, urodzinowy deszcz nagród już trwa. No i co to znaczy? Że już rozdajemy wam pieniądze i nagrody. I ja mam dla was opcję, jak zwiększyć swoje szanse na kasę i fanty. Na przykład teraz dołączając do gry, wysyłając do nas SMS albo wchodząc na stronę rmfmax.pl, bo teraz szybciutka runda bonusowa, w której 550 razy rosną wasze szanse na wygraną, ale to nie koniec, bo teraz wchodząc do gry dajesz sobie szansę i na dzisiejszy finał, i na jutrzejszy finał, czyli nie dość, że 550 razy mnożymy każde zgłoszenie, to jeszcze dajemy wam szansę aż na dwa finały. 7327, hasło Max, wysyłaj teraz pod ten numer za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Za samo odebranie telefonu już masz 4000, jak będziemy dzisiaj do ciebie dzwonić, a może być więcej. Możesz zgarnąć od nas urodzinowy prezent w wysokości 10 000 zł. My mamy urodziny i my rozdajemy prezenty. Tak to u nas działa. 7327 i hasło Max albo rmfmax.pl. Runda bonusowa tylko przez 5,5 minuty.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
12: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
13: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
14: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowie.
1: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

Tylko kochaj mnie, a to oczywiście nowość od Zali w RMF Max. A tymczasem tutaj ciekawa statystyka. 8 400 000 psów mieszka w Polsce i ponad 7,5 miliona kotów. No i ze statystyk wynika, że jesteśmy chyba najbardziej prozwierzakowym narodem w Europie, bo 49% polskich gospodarstw domowych ma psa i to jest drugie miejsce w Europie za Węgrami i 41% gospodarstw ma kota, też drugie miejsce, ale za Rumunią. A średnia w Europie jest dużo niższa, tylko co czwarte gospodarstwo domowe ma pieska albo kotka. Swoją drogą widzicie, w liczbach bezwzględnych jednak psy wygrywają, mimo że koty są takie bardziej bezobsługowe, nie trzeba z nimi wychodzić i tak dalej. No ale widocznie szukamy jednak przyjaciela, a nie zwierzaka, który będzie nam pokazywał na każdym kroku, jak bardzo nami gardzi. Aha, jeszcze jedno, w Polsce jest więcej psów niż dzieci. Także już nie budujemy przedszkoli, teraz budujemy psiedszkola dla psieci. Alabama, Denver, RMF Max.

0: zjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan. Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60.

0: 90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Na nowe AGD tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Karolina.
4: Marek.
3: Zuśka.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
6: Hey, it's Julipa.
7: Hey, this is Kygo.
8: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Hity na Maxa.
10: Hity na Maxa.
11: No cóż, nasze samopoczucie w to czwartkowe przedpołudnie może nie być najlepsze, bo ciśnienie jest niskie, a biomet niekorzystny. Tak więc niektórym przyda się latte albo duża czarna kawa z cukrem. W Koszalinie i w Suwałkach w Maxie spodziewamy się 16 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 20 kreski. Przez resztę dnia w całym kraju będzie pogodnie, mimo że nad naszymi głowami krążą też chmury.

Złoto w tytule, złoto w głośnikach, mrozu po prostu w RMF Max. Dzięki za dzisiaj, dzięki za całe przedpołudnie z Byle do Obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Za chwilę już po południu duet Asia Mems i Irek Jakubek was wita. Odpalamy sobie czwartkowe i wszystko gra. Dzięki, do jutra. Jutro oczywiście jestem od 9:00. Dawid Mięzek, trzymajcie się i jeszcze coś świeżego, coś fajnego od was, Boja. Music Sounds.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Chodzi o granie najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje. Wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra, 4,99. Kupując dwie.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Minęła 12:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. 10 osób zostało w sumie wczoraj przewiezionych do szpitali po tragedii na torach niedaleko Radomia. 2 osoby po opatrzeniu opuściły lecznicę. 3 osoby ciężko ranne nadal przebywają w szpitalach w Opocznie, Kielcach i Radomiu. Na miejscu policja nieprzerwanie prowadzi działania.
1: Pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
0: Informowała podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji.
2: To jest RMF Max.
0: W Gorzowie trwa cykl spotkań dyskusyjnych o budżecie obywatelskim na 2027 rok. Zgłoszono 93 projekty w różnych kategoriach, a szczegóły dotyczące tych wydarzeń oraz terminy znajdziemy

0: Gdyby tak na chwilę cofnąć Koszalin do czasów, kiedy neon był luksusem, maluch był marzeniem, a ziemniak bohaterem domówek? Możliwe to będzie w ten weekend. Na dziedzińcu Koszalińskiego Muzeum ruszy impreza Kolorowe odcienie szarości PRL. A więcej na temat tego eventu powiedziała nam Joanna Chojecka, dyrektor tej placówki.
1: To wydarzenie, na którym będzie można nie tylko spotkać fantastycznych prelegentów, artystów od Konik Studio przez Krzysztofa Urbanowicza, posłuchać o naszych najnowszych, wspaniałych wystawach poświęconych sztuce współczesnej. Oczywiście nigdy o tym za dużo. O tym będziemy opowiadać. O nostalgii, o wspomnieniach, o tym, czego nam brakuje.
0: Impreza startuje w niedzielę o 11 na dziedzińcu przy ulicy Młyńskiej. Oj, działo się ostatniego dnia okienka transferowego w polskiej piłce i nie inaczej było w Pogoni Szczecin. Portowcy zakontraktowali wczoraj dwóch nowych zawodników. Jeden z nich może być zaskoczeniem.
2: Pierwszym wzmocnieniem last minute został Alessandro Ricci, 24-letni środkowy obrońca z Włoch, który ma na koncie występy w drużynach Juventus Next Gen, Modena oraz Sampdori. Podpisał on z Pogonią dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Drugim, tym bardziej zaskakującym transferem jest Kevin Dąbrowski, 28-letni bramkarz, mierzący 197 cm golkiper, kilka lat spędził w Szkocji, a ostatnio grał właśnie na Słowacji. On również związał się z Pogonią dwuletnim kontraktem z możliwością jego przedłużenia.
0: O czym informował Dawid Siwek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Przez cały dzień nad Polską chmury będą mieszać się ze słońcem i gdzieniegdzie na Pomorzu Zachodnim oraz na Kujawach może pokropić. Przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie, czas pokaże. 20 stopni Celsjusza to wartość, jaką w maksie pokażą termometry w Krakowie i Rzeszowie. Tam najcieplej. W Warszawie 18 stopni, a najchłodniej w Koszalinie i w Suwałkach. 16 na plusie. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, co może dawać nam się we znaki.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Od świtu do świtu.
3: A najbardziej po południu, 4 po 12, pompujemy razem z wami ten ponton. Ponton, którym dopłyniemy do miejsca, w którym będzie można skończyć czwartek w pracy.
4: Teraz ty. Asia. Sami słyszycie, kto lepiej pompuje. Asia, Irek, dzień dobry.
3: Tak, człowiek pompa, wiadomo. Program z pompą.

0: cudna jest ta Liwka. Gramy ją w RMF Max 13 minut po godzinie 12. I teraz piłkarskie stadiony całego świata, zwłaszcza Ameryki, Inter Mediolan i nasze robertowe lewandowskie Chicago Fire. I afera, którą wszyscy komentują, nawet Radek Majdan.
1: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go zakopał z 3 razy, nie? I on, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
2: I na tym się nie skończyło, bo potem się włączył następny, no. DePaul, i powiedział do naszego Roberta, cytuję: kim ty jesteś, głupiutki? Ja wygrałem 2 razy Copa America i zdobyłem Mistrzostwo Świata, a ty co?
0: A ja gram w polskiej reprezentacji, odpowiedział Robert.
2: Przebito.

0: wszystko to, co lubicie najbardziej w popołudniu RMF Max, czyli wasze ulubione hity i super okazje mamy dla was teraz.
1: Jedno zgłoszenie i dwie wyjątkowe sytuacje, w których macie, uwaga, szansę na 10 tysięcy złotych, a za samo odebranie telefonu, i to już dzisiaj, gwarantowane 4 tysiące złotych.
0: Żeby skorzystać, trzeba wysłać hasło MAX pod 7327, najlepiej teraz, bo jedno takie zgłoszenie może wprowadzić was do dwóch finałów.
1: Wow, MAX 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jubi!
5: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
11: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
12: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
13: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
14: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
13: Znaczy, Frosta kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
23: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
22: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
23: Ascorvita Max?
22: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowid.
24: I po reklamie.

0: Margaret, ta najnowsza w RMF Max. A teraz bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy będą jechać w najbliższym czasie pociągiem.
1: Dzisiaj od północy przez całą dobę, czyli przez cały piątek, będą protestować maszyniści.
0: A protest będzie wyglądał tak, że na przejazdach kolejowych pociąg zwolni do 20 km na godzinę.
1: No i już wiecie, że na pewno będą duże opóźnienia, ale chodzi o bezpieczeństwo maszynistów i pasażerów.
0: Także wszystkim życzymy wagonu restauracyjnego w składzie, żeby było

0: Sombry powoduje, że popołudniowa, chyba już druga kawka u was w pracy, druga, nie? Druga kawka jest.
1: Trzecia.
0: Przepraszam, trzecia kawka wchodzi normalnie. Także wiadomo, kawa wjechała, tętno jest w normie, trochę gorzej z pogodą i w tej sprawie prognozy w RMF Max już za parę chwil. Zostańcie koniecznie, bo idzie poważne ochłodzenie.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda. RMF Max.
1: Przez cały dzień nad Polską chmury będą mieszać się ze słońcem i gdzieniegdzie na Pomorzu Zachodnim oraz na Kujawach może pokropić. Przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie, czas pokaże. 20 stopni Celsjusza to wartość, jaką w maksie pokażą termometry w Krakowie i Rzeszowie. Tam najcieplej, w Warszawie 18 stopni, a najchłodniej w Koszalinie i w Suwałkach 16 na plusie. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, co może dawać nam się we znaki.

0: minut i godzina 13. O 13 we fleszu informacyjnym wszystko, co ważne, co koniecznie powinniście wiedzieć w czwartek po południu.
1: W czwartek, w Dzień Piłkarza, bo dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Piłkarza i w tym temacie głosóweczki zbieramy.
0: No i to będzie też trochę Dzień Szczerości, bo trzeba powiedzieć, co poszło nie tak i dlaczego nie jesteście piłkarzami.
1: No każdy kiedyś chciał, ale nie każdy został, więc co poszło nie tak, to nagrywacie.
0: A my mamy dla was nagrody. Jak z piłką? Na okrągło. Nagrywajcie głosóweczki w sprawie, co poszło nie tak, dlaczego dzisiaj nie gracie na największych murawach i stadionach świata. Na pocieszenie prezenty od Maxa. Głosówki w tej sprawie już działają.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Teraz pralka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Minęła 13. Czas na flesz w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko?
1: Władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
2: Spotykamy się chyba w poniedziałek, będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
1: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
3: Szymon Hołownia dosyć często to zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
1: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
4: To jest RMF Max.
0: Blisko 90 propozycji, a można oddać tylko 2 głosy. Mieszkańcy Opolszczyzny znów zdecydują. Ruszyło głosowanie w marszałkowskim budżecie obywatelskim, a do wydania są 3 miliony złotych. Więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka.
5: Z ponad setki zgłoszonych przez mieszkańców Opolszczyzny pomysłów, 88 trafiło do głosowania. Zasady są znane od lat. Każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku, może oddać 2 głosy. Po jednym na zadanie subregionalne i powiatowe, w zależności gdzie mieszka. Wszystko odbywa się online na stronie budżetopolskie.pl, a czas mija z końcem września. Największy wybór mają mieszkańcy Opola i powiatu opolskiego. Tu ponad 30 propozycji. Sportowych, kulturalnych, integracyjnych i prozdrowotnych.
0: Tyle Ewelina Machacka. W RMF Max mówimy Wam o tym, co ważne. Teraz istotna informacja dla osób podróżujących koleją. Pociągi na Mazowszu jutro pojadą wolniej. Ma to związek

0: Przeciarki po prostu przechodzą, kiedy ich słuchasz.
1: Początek wydarzenia jutro o godzinie 15. Zapachy, smaki i historie sprzed kilkudziesięciu lat. Gdynia zaprasza na święto hal targowych. Motywem przewodnim wydarzenia będzie podróż dookoła świata i powrót do portu Gdynia.
2: Będą to między innymi pokazy kulinarne, będą to pokazy taneczne, również warsztaty. Z każdego zakątka świata będzie można troszeczkę aktywności zaczerpnąć. Wszystkie aktywności tego dnia oczywiście będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców.
1: Mówiła Emilia Łowkiel z Agencji Rozwoju Gdyni, organizatorka Święta Hal Targowych.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: W większości kraju cieszymy się słońcem i jest w miarę ciepło. Termometry w Krakowie i Rzeszowie pokazują 20 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu 18, a najzimniej dziś w Suwałkach i Koszalinie, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 16 kreski. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie może nie być najlepsze. W kolejnych godzinach nad częścią Kujaw i Pomorza Zachodniego będą krążyć chmury, no i może pokropić.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
5: 5 minut po godzinie 13. Pewnie też to poczuliście, że dzisiaj gramy. Gramy jak my dzisiaj gramy.
6: No gramy tak, żeby wam w pracy wszystko szło gładziutko i leciutko.
5: Gramy, bo jest dzień piłkarza, nie? Asia Meus jest trenerem tej reprezentacji. Irek Jakubek.
6: Cześć, dzień dobry.
5: RMF Max i wszystko gra.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Dwie rzeczy, które w RMF Max lubicie najbardziej.
1: Asia i Irek, przepraszam.
0: Też. To trzy, sorry, poprawię się. Trzy rzeczy. Asia, Irek, Swedish House Mafia, no i pieniądze.
1: Ekstra. 4000 zł. Słuchajcie, to jest w ogóle rzecz, która wam zrobi popołudnie. 4000 zł gwarantowane. Wystarczy tylko w odpowiednim momencie zieloną słuchaweczkę na waszych telefonach. Pryk w prawo, chyba że jakoś inaczej odbieracie telefon, bo 4000 zł za samo odebranie telefonu. Tak będzie dzisiaj w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród.
0: I wiemy, że bardzo chcecie, żebyśmy to właśnie do was zadzwonili, dlatego zrobimy tak, żeby było łatwiej trafić na wasz numer i wprowadzamy super mnożnik, rundę bonusową razy 490. Pomnożymy każde jedno zgłoszenie.
1: Teraz trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz. Jedna rzecz, żeby mieć 490 szans. Max takiego SMS-a wysyłacie na 7327. Max 7327. 4000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Fajnie gramy, co? Nazywamy się RMF Max, 27 minut i godzina 14.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest dzień piłkarza.
0: I nie chcemy rozdrapywać już zagojonych kontuzji, ale co poszło nie tak? Arek, no.
2: Wykluczyła mnie z tej gry kontuzja w 95.
0: Dziękujemy za szczerość. Kuba.
3: Po prostu byłbym największą gwiazdą w tym kraju, ale po co mi to? Zostawmy ten tytuł Robertowi.
0: Dziękujemy, Kuba, bo dzięki tobie mamy Roberta Lewandowskiego.
1: No i jeszcze Rafał.
0: Rafał!
4: No u mnie zasada była prosta. Więcej sprzętu niż talentu.
0: Jeszcze ci, Rafał, coś dołożymy. Z pozdrowieniami od RMF Max. Nasze jedyne i nie do dostania gdzie indziej unikalne gadżety.
1: A w tym temacie, jeżeli macie swoje historie, cały czas Instagram i Messenger aktywne.

0: Hity na maksa, popołudniowe RMF Max. I ktoś tam na górze zaczął się bawić klimatyzacją
1: i wszystko zepsuł.
0: I nie dostał instrukcji obsługi do klimatyzatora. Prognoza pogody ze szczegółami poleci za chwilę. Bądźcie blisko, te informacje są naprawdę ważne.
2: Reklama.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestią. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Hity na Maxa. Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: W większości kraju cieszymy się słońcem i jest w miarę ciepło. Termometry w Krakowie i Rzeszowie pokazują 20 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu 18, a najzimniej dziś w Suwałkach i Koszalinie, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 16 kreski. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie może nie być najlepsze. W kolejnych godzinach nad częścią Kujaw i Pomorza Zachodniego będą krążyć chmury, no i może pokropić.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą.

0: jaki to piękny czas, taki długi weekend w październiku.
1: No nie mówcie, że nie wiedzieliście.
0: A, będzie.
1: Przecież my czekamy na to od początku tego roku szkolnego.
0: Pewnie.
1: 14 dzień października, czyli święto nauczyciela, dzień nauczyciela wypada w środę.
0: Brawo.
1: I jak sobie dobrze pokombinujecie, to można mieć z tej okazji 5 dni wolnego, bo środę, czwartek, piątek, no i potem klasyczny weekend.
0: No nie? Mam nadzieję, że dzisiaj na matematyce życia były zajęcia o tym, jak 2 dni urlopu wymienić na 5 dni wolnego.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A słuchanie Maxa w pracy wymieniamy na

0: Reklama.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlat Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów. W nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: I po reklamie.

0: piątek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta. RMF
4: Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam na Flash. Swoją walkę o medal Mistrzostw Europy zaczynają polscy siatkarze. Mecz fazy grupowej rozegramy w Sofii, na początek Portugalia.
7: Patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
8: W naszym podejściu nic się nie zmienia, chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
7: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem.
6: Tyle Patryk Serwański. Mecz Polska-Portugalia za godzinę.
4: To jest RMF Max.
6: Duża kasa na drogi w powiecie białogardzkim. Pieniądze pójdą na dwie ważne inwestycje, między innymi w okolicach Tychowa.
9: Powiat białogardzki otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie około 3 milionów 400 tysięcy złotych na remont drogi od miejscowości Bożysław do miejscowości Tychowo. I tak naprawdę tę inwestycję, którą zrealizujemy w przyszłym roku, wesprzemy z budżetu powiatu białogardzkiego i zakończymy niemal cały odcinek drogi powiatowej, niegdyś wojewódzkiej, bo od Podborska do Bożysławia wyremontowaliśmy w ubiegłym roku, natomiast w przyszłym dokończymy całą tę drogę.
6: Mówił starosta białogardzki Paweł Wiśniewski. Jak przygotować się na pożar, powódź albo długotrwały brak prądu? Odpowiedzi na te pytania można poznać podczas bezpłatnych warsztatów ochrony ludności organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. Zajęcia trwają 8 godzin i są skierowane do osób dorosłych, a więcej informacji znajdziecie na stronie PCK. Twórcy z subregionu konińskiego mogą się już przygotowywać do udziału w 48. Przeglądzie Twórczości Plastycznej o Złotą Sztalugę. Konińskie CKIS podało już, kiedy rozpocznie przyjmowanie prac, no i kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia konkursu. A kto może wziąć w nim udział? Beato?
10: W przeglądzie mogą wziąć udział twórcy, z wyjątkiem studentów, absolwentów akademii i wyższych szkół sztuk plastycznych, którzy od 12 października do 4 listopada dostarczą do Oskardu od 3 do 5 prac z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby lub wykonanych technik.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Co prawda w niektórych rejonach centralnej i północnej Polski krążą chmury i może pokropić, ale w większości kraju możemy liczyć na sporo słońca. 16 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach oraz w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 18 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie, 20 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na senność i problemy z koncentracją.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. I proszę bardzo, już po 14, w dzień piłkarza. Niektórzy są już po meczu, zwłaszcza jeśli w pracy gracie od 6 rano, a trener wam płaci tylko za 8 godzin gry.
4: Jak wam jeszcze trochę zostało? Tak. Żeby wypełnić ten kontrakt 8-godzinny, to macie nas, macie RMF Max, Zasia, Irek i wszystko gra.

0: Mocna dycha to czwartkowe popołudnie. Alabama Ten w RMF Max. 13 minut po 14.
1: A 10 września, tylko w 72 roku, działy się takie rzeczy.
2: Lubański w środku.
0: No.
2: Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol, Dejna. Gol, gol, proszę państwa.
1: I takich goli były dwa i dzięki temu Polska przywiozła złoto Igrzysk Olimpijskich w piłce nożnej w 72, a potem jeszcze kilka medali.
0: Pięknie. I o tym jest ta piosenka Mr. Know It All, czyli ktoś, kto wie absolutnie wszystko. To jest Asia Meus. A na pamiątkę tych zdarzeń z 72 właśnie dziś, 10 września, mamy Dzień Piłkarza.

0: Lubię te piosenki o nas, wiesz, Asia. 19 minut po godzinie.
1: Proszę.
0: Po godzinie 14.
1: Wyznanie.
0: Nowe od Kacperczyków, nowe od Mroza. Tak wam gramy w RMF Max.
1: Gramy i mamy dla was propozycję z kategorii nie do odrzucenia.
0: Tak.
1: Runda bonusowa w naszej super zabawie. 650 razy łatwiej teraz dobrać się do finału. A w finale z automatu dostajecie dwie rzeczy. To samo odebranie telefonu 4000 i szansę na 10 tysięcy.
0: A od podawania szczęśliwego numeru w tym studiu jestem ja.
1: Tak.
0: Max. Taki SMS niech leci na 7327, bo przecież chcecie skorzystać z tej opcji, o której mówiła Asia.
1: Jeden Max, 650 szans na finał.
0: Wyślij teraz Max na 7327.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: I po reklamie.

0: Razem z Gipsem w RMF Max robimy, co możemy, żeby wam przedłużyć trochę to lato, chociaż o jeden dzień. No pogoda na razie nie pomaga, ale może nowy trend w turystyce trochę was zainteresuje. Mykoturystyka to się nazywa, czyli generalnie jedziesz tam, gdzie są grzyby.
1: I tym się właśnie różni jesień od lata. Bo latem, jak szukasz miejscówki na wakacje, to czytasz różne opinie w internecie, żeby się upewnić, że tam grzyba nie ma. Nie ma.
0: Tak.
1: A jesienią sprawdzasz, czy grzyby już tam są.

0: Dla tych, których druga kawa w pracy nie postawiła na nogi, mamy coś ekstra. Hity na maksa, Armin van Buuren jednym z nich.
1: Od wtorku wszędzie będzie słońce, także wytrzymajmy to załamanie pogody.
0: A co dziś na niebie i prognozy na najbliższy czas? Wszystko w tej sprawie za moment w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie ważne szczegóły.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: Jestem Kuba, dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
8: Co prawda w niektórych rejonach centralnej i północnej Polski krążą chmury i może pokropić, ale w większości kraju możemy liczyć na sporo słońca. 16 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach oraz w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 18 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie – 20 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na senność i problemy z koncentracją.

0: południowa trasa dużo przyjemniejsza. Macie RMF Max, a dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
1: Tak.
0: A w Dzień Piłkarza korki. Są trochę dłuższe. Ostatni żart w tym programie. Jutro spotkamy się znowu po 12. Pa!

0: Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Minęła 15, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Dziś w całej Polsce już bez upałów, ale pogoda gdzieniegdzie wciąż wakacyjna. Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania są idealne.
8: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
7: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
9: To jest RMF Max.
7: W RMF Max mamy dla Was najważniejsze informacje i to w pigułce. Jeszcze we wrześniu krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosi przetarg na modernizację Parku Kurdwanów. Urzędnicy pozyskali właśnie prawie 2 miliony złotych dofinansowania na ten cel.
10: Kwota ta wesprze projekt rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w Parku Kurdwanów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. W zachodniej części parku zaplanowano zmiany, które poprawią właśnie przede wszystkim odporność na zmiany klimatu. W ramach tych prac wykonana zostanie budowa systemu odzyskiwania wody opadowej, obejmująca wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem podziemnym do zbierania wody deszczowej.
7: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do Poznania przyjechały właśnie słonie z Niemiec. Znajdą tam nowy dom i komfortowe warunki życia.
11: Są po naprawdę długiej podróży. Są zmęczone oczywiście. Na razie nie możemy ani my ich zobaczyć, ani nie mogą ich zobaczyć zwiedzający. Budynek słoniarni jest zamknięty.
7: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego ZOO. A teraz szybko zaglądamy do Zabrza, gdzie w sobotę zaplanowano jesienny jarmark na Janku. W programie znalazły się atrakcje dla całych rodzin, ale miłośnicy motoryzacji też znajdą coś dla siebie. Od 13 do 15 będziecie mogli oznakować rower, za to między 20 a 22 odbędzie się dyskoteka pod chmurką. Aromat świeżo

0: 19. A więcej informacji na temat eventu znajdziecie na stronie miasteczkogalicyjskie.pl.
1: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
2: Polscy siatkarze w Sofii właśnie rozpoczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. W grupie mamy Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę, Bułgarię, pierwszym przeciwnikiem Portugalia.
3: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy, wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, zatem jest o co walczyć.
2: Mówił Patryk Cyrwański. Teraz piłka nożna, dziś dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów, do rozegrania 6 spotkań. Ciekawie zapowiadają się starcia Bayernu Monachium z Bodo Glimt i Manchester United z Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz. Oba mecze o 21:00. To jeszcze tenis. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open, a to oznacza, że w poniedziałek zostanie liderką rankingu WTA. Jej rywalką w półfinale będzie Amerykanka Coco Gauff.
1: Sprawdzisz?
4: Sprawdź!
1: Sprawdź!
4: Pogoda w RMF Max.
0: Tego popołudnia nad większością kraju chmury mieszają się ze słońcem i z czasem ma być ich mniej. Jednak jeszcze przez jakiś czas może pokropić na Kujawach oraz na Pomorzu. Takie są prognozy. Słupki rtęci w Krakowie i Rzeszowie oscylują w okolicy 20 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 18 na plusie, a najchłodniej w Koszalinie i Suwałkach. Tam 16 stopni Celsjusza, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru.
5: Dzień dobry w kanale nadawczym Siwek Borycka. Witamy się w środowe popołudnie.
6: W jakie środowe? Czwartkowe.
5: A, widzisz, bo właśnie
6: badałeś
5: chciałem...
6: czujność, tak?
5: Badałem czujność. Poza tym, jak ktoś się już przestraszył, że jest środa dopiero, to teraz zobacz, jak się ucieszył, że już jednak czwartek.
6: Niesamowite. Max. Dobrych wiadomości, dobrego klimatu będziemy dla was szukać do 18:00. Tutaj kanał nadawczy.

0: Nie widzicie tego, a szkoda, ale Borycka uprawiała aerobik do tej piosenki. Oczywiście ona zachęca do ruchu, do aktywności, do dobrej energii. Zresztą to... dowód stoi przed wami.
1: Tak, jak to powtarzają w szkole, ruch to zdrowie przecież. Milky i Just the Way You Are za nami w RMF Max. A to jest dobry moment, żeby zapytać, za co lubicie swoją pracę, bo bardzo chętnie byśmy z wami zagrali w zabawę zawodówka.
0: Zabawa zawodówka ma proste zasady. My mamy 90 sekund, a wy macie pracę i my musimy zgadnąć, co to za praca w tej 90 sekund.
1: My pracę też mamy, tak.
0: Dokładnie.
1: Jak nie
0: tak.
1: zgadniemy, nie wiem, czy nadal będziemy mieli pracę, ale pewnie tak. Dajcie znać, za co swoją pracę lubicie, ale tak, żeby nie ujawnić nam od razu, czym się konkretnie w życiu zajmujecie. To będzie nasze zadanie, żeby to zgadnąć. Messenger RMF Max, dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.

0: To Romeo w RMF Max. 4000 zł. Słuchajcie, my sami jesteśmy trochę w szoku, bo takich rzeczy jeszcze nie było, a dzisiaj się wydarzą. I chociaż mówią, żeby tak odkładać te telefony, nie mieć ich cały czas przy sobie i po prostu żyć w realnym świecie, to dzisiaj ten telefon warto przy sobie mieć i odbierać telefon, jak będziemy dzwonić.
1: Ale jutro już wymówki nie będzie.
0: No, nie będzie. 4000 zł. Dzisiaj za odebranie telefonu.
1: Nie, jutro też będzie.
0: Cicho, teraz co się liczy? 4000 zł. A do wygrania jeszcze oczywiście w finale nawet 10 tysięcy złotych, bo tyle mamy w naszych koszach prezentowych w urodzinowym deszczu nagród. Są też PS5, hulajnogi elektryczne, są Instaxy i różne inne nagrody.
1: Ale poczekaj, bo jak wyślesz dzisiaj SMS, to przecież on bierze też udział w losowaniu jutro. Więc jutro też trzeba będzie mieć telefon przy sobie, więc dopiero pojutrze możecie odłożyć.
0: No to akurat na weekend sobie odłożycie, ale teraz miejcie przy sobie i najpierw w ogóle, żeby na te 4 koła dziś, albo nawet 10 koła mieć szansę, to trzeba wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 3,69.
2: Reklama. Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Oskar Cems o tej porze już ewidentnie na pracę ma wygwizdane i bardzo dobrze, bo to w pół do czwartej, a my w sprawie pracy dzwonimy teraz do Ani, która napisała nam, że lubi swoją pracę za to, że może w każdej chwili wypić kawkę, pogadać z koleżankami, przyjść do biura o każdej godzinie i wyjść, a nawet w ogóle do niego nie przychodzić. Ania, czy to się wszystko zgadza?
1: Tak, dokładnie.
2: Ania, brzmi jakbyś z zawodu była zwolniona.
1: Czasami tak się czuję.
0: Okej, okay, okej, okay. Czyli, ale możemy zdementować, że to nie bezrobocie.
1: Nie, absolutnie. Bardzo ciężko pracuję i to jest naprawdę pozornie ciężka praca.
2: Dobra. Ania, brzmisz na strasznie fajną babkę, więc nie przedłużajmy i zaczynamy zabawę w zawodówkę!
0: Dlatego teraz wszyscy, którzy nas słuchają, no kochani, odpalcie sobie Messengera, wpiszcie RMF Max i też zadawajcie Ani pytania, może jakoś razem, wspólnie uda nam się zgadnąć, kim Ania jest z zawodu i gdzie faktycznie pracuje. Będziemy mieli na to 90 sekund, przypominam, Messenger, RMF Max, tutaj można zadawać dodatkowe pytania, a my zaczynamy, nie?
2: Czas, start.
0: Ania, no to znaczy, że pracujesz na pełen etat, czy nie?
1: Tak.
0: Tak, pełen etat.
2: Na pełen etat. Jak duży jest zespół, w którym pracujesz?
1: Bardzo duży.
0: Czy jest to jakoś większa korporacja?
1: Tak, też.
0: Okej. Okay. Mamy tutaj propozycję z Messengera, że być może jesteś szefową.
1: Jestem również szefową i pracownikiem.
0: Okej, okay, szefową i pracownikiem. Czyli takim jakby menadżerem?
1: Nie.
0: Okej, okay. A pracujesz na przykład w kadrach?
1: Nie.
2: Okej, okay, okay. A czy twoja firma coś wytwarza fizycznego?
1: Nie.
0: Marika pyta, czy w banku może pracujesz?
1: Nie.
2: Firma przewozowa jakaś?
1: Nie.
0: 40 sekund nam zostało. A może... Czy to trzyliterowy skrót firmy? To chyba za dużo.
2: Call center?
0: Call center.
1: Nie.
2: Restauracja?
1: Nie.
2: Kurde, Ania! Ania, poczekaj.
0: Co ty robisz?
1: Bardzo łatwy zawód, bardzo łatwy.
0: Możesz pogadać w każdym...
2: A pracujesz zawsze na miejscu? W tym samym miejscu zawsze pracujesz?
1: Pracuję wszędzie.
2: Wszędzie. Czy
0: jesteś przedstawicielką handlową na przykład?
1: Nie.
2: Kurde!
0: A może graficzką komputerową?
3: Możesz szpital.
1: Nie.
0: Możesz szpital. Ola wpadła do studia i pyta, czy możesz szpital.
1: Szpital też nie.
0: Też nie.
2: Ale drodzy państwo, właśnie czas nam się skończył.
0: Czas nam się skończył.
1: Z tymi wszystkimi zawodami mam styczność.
0: Okej, okay, Ania, musisz nam powiedzieć, bo po prostu nie wytrzymamy.
1: Jestem agentem ubezpieczeniowym.
2: Wow.
0: No to ale nikt nie zgadł dzisiaj.
1: Ale mało tego, ja jestem na własnej działalności, więc jestem sobie samym szefem, dlatego mogę przyjść do biura, o której chcę, wyjść, o której chcę. I,
0: no pięknie.
1: No.
0: Super,
2: ale z nas,
0: to brzmi.
2: Ale z nas cymbały, żeśmy nie zapytali o jednoosobową działalność. Dobra, musimy się podciągnąć tak i jest. Lepiej sobie poradzić następnym razem. Dzięki, Ania.

0: Jakbym miał sobie wyobrazić połączenie relaksującego salonu spa i porządnej imprezy klubowej, to brzmiałoby to właśnie tak.
1: Bardzo dobrze to powiedziałeś, naprawdę, jestem dumna z ciebie.
0: Dziękuję ci.
1: Czuję to też i tak to sobie wyobrażam. Bauza i Magnetic za nami w RMF Max, a my za chwilę będziemy sprawdzać, co się w pogodzie zmieni. Ma być chłodniej, upałów już nie będzie, to wiemy na pewno, a co konkretnie, o tym za chwilę w RMF Max.
0: No to posłuchajcie prognozy za moment, potem Somebody, My Body Isn't Ready.
2: Reklama.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
14: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

Tego popołudnia nad większością kraju chmury mieszają się ze słońcem i z czasem ma być ich mniej. Jednak jeszcze przez jakiś czas może pokropić na Kujawach oraz na Pomorzu. Takie są prognozy. Słupki rtęci w Krakowie i Rzeszowie oscylują w okolicy 20 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 18 na plusie, a najchłodniej w Koszalinie i Suwałkach. Tam 16 stopni Celsjusza, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru.

0: Shakira gra w RMF Max za 4/4, a ja chciałam się z wami podzielić bardzo smutnym widokiem, jakiego byłam dzisiaj świadkiem. Otóż siedzący obok mnie Michał Siwek jadł dzisiaj na obiad kanapkę.
1: Przestań.
0: Osowicie oblaną ketchupem.
1: Nie mów tego.
0: Taki chleb po prostu złożony. To nie jest obiad.
1: To nie jest obiad. To nie jest, ja się zgadzam. To jest obraz smutku, rozpaczy. Nie róbcie tego sobie. Zróbcie cokolwiek, byleby to nie była kanapka. Z tą myślą was zostawiam i zapraszam na flash informacyjny, drodzy państwo.
0: A jak chcecie się pochwalić albo pokazać Michałowi Siwkowi, jak prawdziwy obiad wygląda, to można podsyłać zdjęcie na Messengera RMF Max.
1: Ale żeś ze mnie dziada zrobiła, niezwykłe.
2: Reklama. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcesz.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa.
0: Hity na Maxa.
2: Słuchacie RMF Max, minęła 16, czyli czas na flash. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Niebezpiecznie na Bałtyku. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w morzu. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. A w których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
3: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
2: Informowała Anna Pałamar.
1: To jest RMF Max.
2: Szczeciński magistrat wyremontuje przylegający do budynku ogród i dzięki temu będzie możliwość organizowania tam ślubów cywilnych. A więcej na ten temat już teraz powie nasz reporter Dawid Siwek.
4: Ogród przy sali ślubów Urzędu Miasta ma status zabytkowego. Jego gruntowny remont ma przywrócić reprezentacyjny, historyczny charakter. Odnowiona zostanie stara fontanna, pojawi się altana ślubna, zmieni się też taras. Zmiany dotkną też całą zieleń. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy, między innymi klony, graby, magnolie, hortensje, lilaki i róże. Zamontowane będą też nagłośnienie oraz monitoring. Inwestycja za ponad 6 milionów złotych ma potrwać rok.
2: Tyle od naszego reportera. Pogadanki z dietetykiem i innymi lekarzami. Wszystko po to, aby nauczyć dzieci zasad zdrowego żywienia, a także zachęcić je do sportu. W Opolu ruszyła kampania Zdrowiej Wiedzieć, pokazująca uczniom, że codzienne nawyki mają wpływ na funkcjonowanie w szkole, a także poza nią.
5: Dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Dzięki udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia. Dzięki również współpracy z WIKOPOLE. Mamy teraz Kompas Jutra, nowa podstawa edukacji zdrowotnej, świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową. Mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości.
2: Mówił Michał Rusak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. W niedzielę w krośnieńskiej naftówce odbędzie się 6. edycja rodzinnego pikniku naukowego pod hasłem Paliwowy zawrót głowy, wodór i biometan. Między 10 a 17 możecie wziąć udział w widowiskowych pokazach chemicznych, a także eksperymentach. Organizatorzy przygotowali także liczne darmowe atrakcje dla

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Przez kolejne godziny nad większością Polski nacieszymy się promieniami słońca, a chmury wkrótce zaczną opuszczać niebo. I to dobra wiadomość dla miłośników obserwacji gwiazd. Warunki biometeo są niesprzyjające, co wielu osobom może dawać się we znaki, a słupki rtęci już zaczęły spadać. Wieczorem na południowym wschodzie spodziewamy się 19 na plusie i tam może przelotnie popadać, a najniższa wartość, jaką pokażą termometry, to 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Tam też będzie najmocniej wiało.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
3: Dostałem wiele wyrazów współczucia, a ktoś nawet chciał mi wysłać schabowego. Dziękuję, nie potrzeba, radzę sobie.
4: Jeszcze żyję, jeszcze siła jest i bardzo dobrze, bo do 18 kanał nadawczy Siwek i Borycka wciąż z wami.
3: Bez obiadu, ale siła jest. Kaigo przed wami, 16:05.

0: Apathy to oczywiście topiki Becky G w RMF Max, kwadrans po 16. I dobre wieści dla gadżeciarzy. Zaprezentowano najnowsze iPhony i uwaga, najnowszy iPhone Duo. On się składa jak książeczka w ogóle.
1: Wow.
0: I będzie w Polsce kosztował jedyne 10 tysięcy złotych.
1: No tak chyba co najmniej 10 tysięcy z tego, co słyszałam, ale słuchajcie, no wygląda to dość zabawnie, bo on faktycznie ma ekran z zewnątrz, potem dwa ekrany w środku, no aż nie mogę się doczekać, żeby to upuścić i rozbić wszystkie trzy na raz.

0: Fastboy i Music Sounds w RMF Max. Ja chciałbym, żeby nikogo taka tragedia jak mnie już nie spotkała.
1: Jaka tragedia?
0: Tragedia taka, że ujawniłaś wszystkim dziś, że na obiad jadłem kanapkę z kotletem i ketchupem.
1: Straszne rzeczy się wydarzyły.
0: I chciałbym, żebyście w takiej sytuacji jak ja dziś po prostu mogli sobie powiedzieć: a, to sobie pójdę, wiesz, do knajpeczki.
1: Można zaszaleć naprawdę dzisiaj, jak się odbierze telefon od RMF Max, bo 4000 zł już macie gwarantowane w zabawie urodzinowy deszcz nagród.
0: Za samo odebranie telefonu,
1: ale powalczyć można jeszcze z nami o 10 tysięcy złotych ukryte w jednym z tych koszy.
0: No, tyle miał, to bym kotleta dzisiaj na kanapce nie położył.
1: No myślę, że byś nie położył, no. Nie położyłbyś. Max trzeba wysyłać na 7327 za 369. Hasło Max SMS-em na 7327. I to teraz, bo to jest ostatni moment, ostatnia chwila.
0: A co, pomnożymy co?
1: No pomnożymy.
0: No to mnożymy.
1: Czekaj, ile tam? 500 razy. Tyle mogę dać.
0: No tak, już Justyna daje 500, to ja biorę. Słuchajcie, 500 razy mnożymy każdego SMS-a, który przyjdzie przez najbliższe 10 minut. 7327 to nasz numer, na który wysyłacie hasło MAX. Czekamy.
1: Dzisiaj gwarantowane 4000, a 10 tysięcy można wygrać w koszach. MAX.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: I po reklamie.

0: No jak go nie lubić? Harry Styles w RMF Max, który niebawem rusza w trasę koncertową, ale my sobie pomyśleliśmy, że będzie wam miło, jak trochę jeszcze zmotywujemy przed końcem pracy.
1: Słuchaczu RMF Max, pomimo dwucyfrowej liczby drzemek o poranku powstałeś i zwycięsko stęknąłeś z bólu.
0: Może i się zdenerwowałaś dzisiaj, ale przecież miałaś prawo, a poza tym to kij im wiadomo gdzie.
1: Pomimo braku słońca za oknem parłeś dalej za nic, mając sobie opary własnego oddechu sprzed umycia zębów.
0: Może też bolą cię plecy, ale kogo nie bolą, tak?
1: Pamiętaj, jesteś zwycięzcą.
0: No i pamiętaj, że jak tylko masz ochotę kogoś też zmotywować, to możesz nam swoją mowę motywacyjną wysłać teraz głosówką na Messengerze RMF Max i ona jutro poleci o tej porze w radiu. RMF.

0: Ten bas to jest coś wspaniałego o tej porze. W RMF Max tak gramy i cały czas czekamy na naszym Messengerze, jak macie ochotę komuś powiedzieć, dasz radę nagrać taką głosówkę nawet dla samego siebie, to można, to jutro w naszym cyklu motywacyjnym ta głosówka się pojawi.
1: My tymczasem zapraszamy na najświeższą prognozę pogody, bo ta już za momencik u nas w RMF Max.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: I po reklamie.

Przez kolejne godziny nad większością Polski nacieszymy się promieniami słońca, a chmury wkrótce zaczną opuszczać niebo. I to dobra wiadomość dla miłośników obserwacji gwiazd. Warunki biometeo są niesprzyjające, co wielu osobom może dawać się we znaki, a słupki rtęci już zaczęły spadać. Wieczorem na południowym wschodzie spodziewamy się 19 na plusie i tam może przelotnie popadać, a najniższa wartość, jaką pokażą termometry, to 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Tam też będzie najmocniej wiało.

0: Taylor Swift z numerem idealnym, żeby strząść z siebie kurz czwartku i już skupić się na tym, co miłe i przyjemne, a dzisiaj o 21:00 fajne rzeczy do obejrzenia.
1: Liga Mistrzów, trzeci dzień z rzędu pierwszej kolejki i ja polecam, co dziś polski kibic może z przyjemnością obejrzeć, to na pewno mecz Slavii Praga z Lons, tam wielu Polaków i w Slavii i w Lons, i jeszcze mecz Sabach z Manchesterem United, tam Tymoteusz Puchacz. Max.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska. Zapraszam na Flash o 17. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, aby komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w drony. Te bezzałogowce miałyby pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych.
2: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek, ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść?
1: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: To jest RMF Max.
1: Około 200 nowych osób w rejestrze bezrobotnych. Takie są wstępne dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu za sierpień. Prognozy nie napawają optymizmem, bo ta liczba może wzrosnąć w kolejnych miesiącach.
4: Prawdopodobnie nastąpi minimalny wzrost bezrobocia w naszym regionie. W urzędach pracy około 200 osób bezrobotnych więcej niż w lipcu. Stopa bezrobocia prawdopodobnie będzie na podobnym poziomie jak w lipcu. Ewentualny wzrost o jakieś 0,1 punktu procentowego. Pomału kończą się prace sezonowe. Z drugiej strony mniej aktywnych form w ofercie powiatowych urzędów pracy, co jest skutkiem ograniczonych środków Funduszu Pracy na rzecz działań aktywizacyjnych.
1: Mówił Maciej Kalski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Wodociągi warszawskie zapraszają na niezwykłą podróż w czasie. W weekend po stolicy będzie można przejechać się historycznym tramwajem. Posłuchajcie.
5: Takim specjalnym tramwajem odbędziemy kilka kursów na trasie od placu Starynkiewicza, tutaj wystartujemy, następnie przez plac Zawiszy, plac Narutowicza, ulicę Filtrową, następnie Nowowiejską, przez plac Zbawiciela, przez ulicę Marszałkowską, następnie przez plac Bankowy, Mostem Gdańskim, do Ronda Starzyńskiego, przez ulicę Jagiellońską, Dworzec Wileński, Targową, Zieleniecką, Most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie i z powrotem aż do pętli przy placu Starynkiewicza.
1: Mówiła Jolanta Maliszewska z warszawskich wodociągów, a szczegóły znajdziecie na mpwik.com.pl. A na koniec szybko przenosimy się do Trójmiasta. Między 11 a 13 września warto zajrzeć do Europejskiego Centrum Solidarności. Przed nami Gdańskie Targi Książki. A więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak.
6: To okazja do spotkań autorskich i premier wydawniczych. Szansa na sporo rozmów o literaturze z pisarzami i pisarkami. To właśnie do autorów książek. Ustawiają się co roku długie kolejki. Do Gdańska przyjadą w weekend m.in. Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Sylwia Hutnik czy Paweł Sołtys. Lista gości obejmuje przedstawicieli różnych gatunków i nurtów współczesnej literatury. W programie znalazło się ponad 100 wydarzeń. Osobne miejsce zajmą autorzy i autorki literatury dla najmłodszych czytelników, a także spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
1: Tyle od naszej reporterki.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Chmury będą przesuwać się na wschód, no i jeszcze dziś gdzieniegdzie w Małopolsce oraz na Podkarpaciu może spaść deszcz, ale za to rozpogodzi się w większości Polski, a w nocy niebo będzie czyste. Jeżeli planujecie obserwację gwiazd, no to warto ciut cieplej się ubrać. Temperatura nad morzem spadnie do 9 stopni Celsjusza, w centrum spodziewamy się 12 na plusie, a na południu słupki rtęci zjadą do 15 kreski. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, no to nie będzie rewelacji, a wszystko przez warunki biometeo.
3: Sponsorem

powód, żeby zapytać was o wasze śmieszne powiedzonka. Jest po 17, słuchajcie, możemy się trochę pośmiać, trochę luzu nam się przyda. Teraz Temper City i Self-Aware w RMF Max. Dajcie znać na Messengerze.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: No bardzo proszę, nie ma za co. To jest kanał nadawczy w RMF Max i my dzisiaj tak jeszcze pytamy was o...

0: Miłe powiedzonka, wasze ulubione, zabawne, śmieszne, być może też przekręcone, w związku z tym, że dziś po raz pierwszy w życiu z Michałem usłyszeliśmy powiedzenie potrzebne mi to jak rybie ręcznik. I bardzo nas rozbawiło.
1: Przyszła jeszcze spięta jak plandeka na żuku, co też jest powiedzeniem pięknie polskim.
0: Tak, a nam się kiedyś zdarzyło też, tak wam zdradzimy, powiedzieć ludzkie ręce opadają i tak już mówimy do dziś.
1: Gips, Kukon, Jonatan i ty masz, a wy swoje ulubione śmieszne powiedzonka możecie cały czas wysyłać na Messenger RMF Max.

0: jest niesamowite jednak, jak działa radio, słuchajcie. Najpierw jest jeden banger, a potem jest następny.
1: Tak to działa.
0: To jest niesamowite. Ten, który przed chwilą to było Silva Bampa i On Tonight, natomiast tak jak banger za bangerem gra w RMF Max, tak na przykład w Żabce też nowe funkcje, będzie można odbierać leki zamówione w aptece.
1: Wow, to już idzie coraz mocniej. Czekam jeszcze na możliwość składania wniosków paszportowych, żeby nie trzeba było do urzędu chodzić, dorabianie kluczy i drukarkę na miejscu.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: 4000 zł oferujemy komuś, kto odbierze w tym momencie telefon. Pani Ola dostarczyła nam numer, dała zielone światło, więc kręcimy numerem.
2: Tak, i przypominamy, że 6 sygnałów czekamy. 6 sygnałów, żeby zarobić 4000 zł.
1: O, dzień dobry, RMF Max z tej strony. Michał i Justyna, jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Aneta.
2: Cześć, Aneta. Gdzie się zastaliśmy? Co robisz? Gdzie jesteś?
3: Jestem w domu.
2: Już po pracy? Czy...
3: Tak.
2: Okej, okay. No to super, że możemy ci przekazać miłą wiadomość, że będąc już po pracy w domu właśnie zarobiłaś 4000 zł od nas.
3: O, dziękuję.
2: To się naprawdę dzieje.
1: Aneta, opowiedz nam trochę o sobie. Ta praca to jaka, dom jaki, gdzie ten dom?
3: Mała miejscowość w województwie wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski za Ostrowem właściwie.
1: Aha.
3: W biurze, mąż, dzieci, wnuk.
1: Piękne to życie,
2: miłe,
1: proszę
2: miłe
1: bardzo,
2: życie.
1: Jest na to 4000 wydawać, bardzo mnie to cieszy.
2: Ale słuchaj, Aneta, wydaje mi się, że jak tyle wspaniałych ludzi jest wokół ciebie w twoim życiu, to przydałoby się trochę więcej niż 4000 zł. No i tutaj dobra wiadomość jest taka, że w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród nawet 10000 zł można wygrać. Te 10000 jest ukryte w jednym z 30 koszy. Oprócz 10 koła mamy też tutaj konsolę PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne. To są nagrody, które możesz trafić, ale żeby zagrać i żeby te nagrody móc faktycznie ustrzelić, no to musiałabyś zrezygnować z tych 4000 zł, które od nas dostałaś za odebranie telefonu.
3: Aha. No dobrze, no mogę zaryzykować.
2: No i to nam się podoba.
1: Proszę bardzo, Aneta,
2: tak
1: to mi się bardzo podoba. Idziesz na całość.
2: Trzeba żyć na krawędzi, Aneta.
1: I teraz przed tobą jeszcze jedna decyzja. Który z 30 koszy wybierzesz?
3: O matko, to jest pytanie. Który z 30 koszy?
2: Co ci intuicja podpowiada, Aneta? Bo pewnie ta pierwsza myśl jest tą najlepszą.
1: Rozejrzyj się może po tym swoim domu z wnukami, z mężem w Ostrowie Wielkopolskim. Co tam ci, jakaś liczba wpada w oko? Co tam się dzieje?
3: No to może numer 20.
2: Numer 20.
1: Aneta, czy ty jesteś taką postacią w domu, która, bo tak mi brzmisz z głosu, która pewnie głównie dla innych, najpierw wszystkim kupi prezenty, a na koniec sobie.
3: Tak słychać,
1: ale to czuć, czy to dobre serce twoje, tą dobrą duszę. Dobra, sprawdzamy 20, czy jeszcze chcesz zmienić?
3: Nie, chyba nie. Pierwsza myśl, złota myśl.
2: Okej. Okay. Aneta, pod numerem 20 w naszym prezentowym koszu kryje się aparat Instax.
3: O, super.
1: Proszę
2: aparat,
1: bardzo.
2: Z którego zdjęcia od razu wyskakują. Taka nagroda leci do ciebie. Uważam, że możesz być z siebie totalnie dumna, bo tak. To, no po prostu zabawiłaś się, zawalczyłaś, było ekstra.
1: Aneta, w historii tej zabawy jesteś pierwszą osobą, która zagrała dalej, także ja ci gratuluję odwagi. I jeżeli mamy kolejnych odważnych, piszcie śmiało. Max na 7327 za 3,69. Możecie też wejść do zabawy w urodzinowym Deszczu Nagród o nawet 10000 zł.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: się już pięknie zaprezentował z różnych stron, w różnych numerach, ale przyznam, że ten pozostaje moim ulubionym 12 to 12 w RMF Max.
1: To która była to jego strona?
0: Ta była ze trzecia, tak myślę. Bo wcześniej jeszcze ze dwa numery miał takie bardziej znane, to ta jest trzecią.
1: Czyli to już jest Somber 3D, drodzy państwo. I to zupełnie za darmo w RMF Max. Proszę bardzo. Gratulujemy wam, a zachęcamy tym bardziej, żeby zostać i posłuchać prognozy pogody już za momencik.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
6: I po reklamie.

0: tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hej, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Chmury będą przesuwać się na wschód, no i jeszcze dziś gdzieniegdzie w Małopolsce oraz na Podkarpaciu może spaść deszcz, ale za to rozpogodzi się w większości Polski, a w nocy niebo będzie czyste. Jeżeli planujecie obserwację gwiazd, no to warto ciut cieplej się ubrać. Temperatura nad morzem spadnie do 9 stopni Celsjusza, w centrum spodziewamy się 12 na plusie, a na południu słupki rtęci zjadą do 15 kreski. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, no to nie będzie rewelacji, a wszystko przez warunki Biometeo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Te słowa chciałabym zadedykować mojemu rowerkowi, który już na mnie czeka. Zabiorę cię tam. Fukaj i wita bambino z nami w RMF Max. Zabiorę ten rower do domu, no. W sensie wsiądę i pojadę. A ty? Jakie masz plany, Michał?
1: Jakby ja chciałbym też zadedykować ten utwór jednocześnie wszystkim, którzy kiedykolwiek wypowiedzieli takie słowa do nie swojego roweru, zupełnie przypadkiem.
0: Mogło się tak zdarzyć, no.
1: Ja tymczasem wyruszamy przed telewizor oglądać mecze Ligi Mistrzów. To samo każdemu kibicowi polecam. I miłego wieczoru życzę. I jeżeli go spędzicie z RMF Max, no to Graba o was zadba, a on tak potrafi zadbać jak nikt inny.
0: Fajnie będzie. Siwek i Borycka, my za dzisiaj dziękujemy. Słyszymy się jutro po 15. Pa! RMF Max.
2: Reklama. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: przed obniżką 89,98, a wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Lubuski Oddział Krajowej Administracji Skarbowej przypomina o aplikacji e-Paragony. Dzięki niej możecie trzymać rachunki za zakupy w jednym miejscu, poznać zestawienie swoich wydatków, a w razie reklamacji mieć je zawsze pod ręką.
2: Nowa wersja umożliwia udostępnianie i import paragonu, a także współdzielenie karty e-Paragony. Dzięki temu można gromadzić paragony elektronicznie na kilku urządzeniach. Jest to na pewno wygodne rozwiązanie, które pomaga zarządzać wydatkami rodzinnymi. E-Paragony jest bezpłatną aplikacją, dzięki której można przechowywać w smartfonie paragony właśnie w formie elektronicznej. Jest ona całkowicie bezpieczna i anonimowa.
1: Tłumaczyła Ewa Markowicz, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Zaczęło się przed wojną od kolekcji poznańskiego przedsiębiorcy, a dziś to jedyne w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych. Poznańska placówka świętuje swoje 80-lecie i z okazji urodzin zaplanowano cykl wydarzeń już w ten weekend.
3: Będziemy mieli dwa wykłady. Oczywiście będzie też towarzyszyła całym tym jubileuszowi muzyka, która będzie prezentowana na zewnątrz, ale również w formie takiej koncertowej. Tutaj właśnie w sobotę o godzinie 18 będzie koncert Marka Toporowskiego z zespołem Akademia Dall' Arcadia, zagrają koncerty organowe Händla. Marek Toporowski, wybitny polski organista, jeden z pionierów muzyki dawnej.
1: Mówił kierownik muzeum Patryk Frankowski. W Parku Nauki Torus w Ciechanowie odbędzie się kolejny wieczór dla dorosłych. Tym razem uczestnicy poznają możliwości sztucznej inteligencji, a więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka Renata Pasiut.
4: W programie znalazły się praktyczne warsztaty poświęcone wykorzystaniu narzędzi AI w smartfonach. Uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać ze sztucznej inteligencji przy tworzeniu tekstów, organizacji codziennych obowiązków, wyszukiwaniu informacji oraz bezpiecznym używaniu nowych technologii. Zajęcia poprowadzi Patryk Młodzianowski z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie. Drugą część wydarzenia wypełni transmitowany z Centrum Nauki Kopernik wykład pod intrygującym tytułem „Czy można zabić robota?”. Rozmowa będzie dotyczyć etycznych i społecznych wyzwań związanych z rozwojem robotyki oraz sztucznej inteligencji.
1: Spotkanie odbędzie się 18 września i potrwa od 18 do 20. Przed nami piąta edycja biegu Wałbrzych Tętni Dobrem. Bieg organizowany przez Wałbrzyskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa już w niedzielę, a na starcie w parku Jana III Sobieskiego w centrum miasta pojawi się 200 sportowców.
5: Biegniemy, mamy bieg, ale poza tym oddajemy również krew, robimy coś dobrego. Będzie stacjonował krwiobus przy hali lekkoatletycznej na Nowym Mieście w godzinach 9-13 i serdecznie zapraszamy do oddania krwi wszystkie osoby, które mogą oddać krew.
1: Mówił Wojciech Bonior z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
0: Lepiej wiedzieć.
6: Lepiej.
0: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Szare obłoki wciąż wędrują na wschód i w Małopolsce czy na Podkarpaciu jeszcze przez jakiś czas może popadać, ale wkrótce niebo nad całą Polską będzie czyste, co ucieszy osoby planujące nocną obserwację gwiazd. Jutro w północnych województwach przydadzą się ciemne okulary, za to o parasolach powinni pamiętać mieszkańcy południowych regionów, gdzie już od rana ma padać. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, 19 na plusie, a najzimniej na Podkarpaciu i w Małopolsce. W maksie słupki rtęci dojadą do 14 kresy.

0: taki czas, kiedy nie było jeszcze TikToka, ale już zaczynał Facebook i to właśnie wtedy był wielki hicior na liście Hot Bands Edward Maya i jego Stereo Love. No to skoro byliśmy tak daleko w przeszłości, czas na przyszłość, czas na nowy hit, bo teraz też są czasy, ale Robin Schulz zrobił kawałek. Przerabia tak naprawdę klubowy klasyk, zróbcie głośniej, Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.
1: To jest nowość RMF.

Costa, teraz ta kolejna nowość w RMF Max, jego I Like. Na za chwilę wróci do nas Miley Cyrus, która też jest w trendzie na odchudzanie. No, gwiazdy w Hollywood, muzyczne gwiazdy, gwiazdy show biznesu, to teraz mają chyba bzika na punkcie kilogramów. Mam wrażenie, że niektórzy to zrzucają trochę za dużo. Miley Cyrus też jest na diecie NZT i za chwilę jeden z jej najfajniejszych hitów chyba ostatnio, czyli Flowers.

Lataj, lataj wysoko razem z nami. Fly High, Tobi Romeo, jego taneczna petarda w RMF Max. Za chwilę nowość od Maty. Ciekawe, czy Mata świętuje, bo dzisiaj, może słyszeliście, mamy w Polsce Dzień Piłkarza. Ale dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego akurat 10 września? No to może trzeba sobie przypomnieć, że kiedyś wydarzyło się coś, no dzisiaj nie do pomyślenia. 10 września, rok 1972. Polska zdobywa olimpijskie złoto w piłce nożnej w Monachium. Naprawdę, naprawdę tak to kiedyś było. W finale pokonaliśmy Węgry 2-1. No dzisiaj takie złoto to taka chyba szansa 1 na 1 000 000. Tak jak nawijają Mata i White. Mata ich teraz w RMF Max.

No sorry, Papi, Topi Kipekiti. Pamiętacie, słuchaliśmy tego na początku wakacji. Tymczasem do końca roku już chyba tylko 112 dni. A może jeszcze 112 dni? No nie, no umówmy się, że jeszcze aż 112. Brzmi dużo, ale za chwilę sklepy zaczną nam przypominać, że za moment święta. Jednak nie teraz. Spoko, jeszcze nie będzie Last Christmas. Za chwilę nowość od Axwella. Sprawdzimy też, co w pogodzie.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frostę kupiłeś?
5: Prościej się nie da!
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.

Szare obłoki wciąż wędrują na wschód i w Małopolsce czy na Podkarpaciu jeszcze przez jakiś czas może popadać, ale wkrótce niebo nad całą Polską będzie czyste, co ucieszy osoby planujące nocną obserwację gwiazd. Jutro w północnych województwach przydadzą się ciemne okulary, za to o parasolach powinni pamiętać mieszkańcy południowych regionów, gdzie już od rana ma padać. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, 19 na plusie, a najzimniej na Podkarpaciu i w Małopolsce. W maksie słupki rtęci dojadą do 14 kreski.

0: przy takim bicie można zdobywać szczyty, prawda? Prywatnie, w pracy, w szkole i także na treningu. Armin van Buuren, jego nowa trensowa petarda. Śpiewała Sasha, Everlasting, to jest mój typ. Na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Dance nowe wydanie już od 20. Dziesiątka hisiorów w czwartek i do tego premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Dawid Mięsek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max. No to weekendowe propozycje imprezowe. Zaczynamy od stolicy i duże wydarzenie, bo 16 już urodziny legendarnego klubu Explosion. W niebyle jakim towarzystwie, bo jak urodziny, to oczywiście na urodzinowej imprezie będą goście specjalni. Konkretnie gość prosto z Niemiec najwyższej EDM-owej półki, Jaden Boysen. Ale na sali tanecznej wystąpi też gościnnie grupa Defis. No i będzie też oczywiście mnóstwo urodzinowych niespodzianek, z prezentami, z gadżetami i z szampańską zabawą do bladego świtu. To w sobotę, w piątek urodzinowe birthday party, także też warto wpaść na taki biforek. Zagrają na sali dance Yoshi na klubowej Insane. Teraz z Warszawy przenosimy się do innego legendarnego miejsca, Ekwador. Manieczki wznawia działalność po długiej przerwie kilkumiesięcznej, co najmniej w sobotę Ekwador Festival, edycja klubowa. Wśród gości m.in. Markus Schulz, Ruben Deronde czy Laura Van Dam.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: I konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Wystartowało głosowanie w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą zdecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona część miejskiego budżetu.
1: Do 24 września można głosować na zgłoszone projekty. W tym roku, co bardzo cieszy, będziemy oddawali głosy na 18 projektów, 5 projektów społecznych, 13 projektów infrastrukturalnych. Ze wszystkimi projektami można się zapoznać na stronie. Zachęcam, bo są bardzo ciekawe i zachęcam do oddawania swoich głosów. Każdy głos jest ważny, każdy głos się liczy.
0: Wyjaśniała Agnieszka Kępa, sekretarz miasta. A teraz zaglądamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie 27 września zostaną zorganizowane warsztaty rodzinne. Uczestnicy wydarzenia zwiedzą wystawę, a potem wykonają unikatowe miecze.
2: Główną naszą uwagę przyciągną miecze, ponieważ jak sama nazwa warsztatów, kto mieczem wojuje, musimy też zwrócić uwagę właśnie na tą broń. Dzieci będą mogły dowiedzieć się, jakie mamy typy mieczy, jak są zbudowane, jaka była ich symbolika, a potem udamy się właśnie na tą część kreatywną, gdzie wszyscy pod okiem edukatora będą mogli wykonać swoje własne papierowe, ale solidne miecze. Miecze zabieramy ze sobą jako pamiątkę z Muzeum Historii Włocławka.
0: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie zaprasza na zajęcia. We wrześniu organizowane są prezentacje i nabory do pracowni fotograficznej, plastycznej, ceramicznej czy muzycznej. W MDK-u działa też m.in. zespół Mali Gorzowiacy, którzy tańczą i grają na ludową nutę. Teraz ogłosili też nabór do wspólnej przygody, która dla wielu trwa latami.
3: To jest wychowanie przez folklor, przez taniec, muzykę i przez wartości narodowe. A dzięki temu, że zespół funkcjonuje i że w taki sposób prężnie działa, możemy jeździć po całym świecie, ponieważ świat jest bardzo ciekawy, co się dzieje w innym zakątku. Ciekawy tego, co jest charakterystycznego dla danego zakątka świata. My jedziemy do Brazylii, czy jedziemy do Korei, to tam ciekawi są, jak wyglądają Polacy, w jaki sposób ukształtowała się u nich kultura. Natomiast my jesteśmy zaciekawieni i kulturą innych narodów.
0: Mówiła Maria Szupiluk, dyrektor artystyczny zespołu Mali Gorzowiacy. Gdańsk będzie gospodarzem finału ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Do udziału w tym roku zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całego kraju, a decydujące mecze zostaną rozegrane w listopadzie na Bursztynowej Arenie w Gdańsku.
4: Największy tego typu turniej w Polsce, żeby właśnie pokazać i zaszczepić to, co jest najważniejsze w chłopcach i dziewczynkach, pasję. Coraz więcej dziewczyn, blisko 4 tysiące. Nasze dzieciaki przyjadą do Gdańska i najlepsi pojadą do świetnej akademii, FC Porto.
0: Mówił Jakub Brudnicki, minister sportu i turystyki.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: W piątkowy poranek od Częstochowy przez Kielce i Wrocław na północ nacieszymy się słońcem. Za to mieszkańcy Małopolski czy Podkarpacia pogodowo nie będą mieli powodów do radości. Na południu Polski będzie pochmurno i deszczowo, tak więc must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, ale przyda się też duża, mocna kawa. Najcieplej będzie na zachodzie, 19 stopni, a najchłodniej w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Katowicach. W maksie spodziewamy się 14 stopni Celsjusza.
6: Mam dylemat. Nie wiem, czy o tej porze jeszcze mówić wam cześć. Jak się macie po 19, czy może już tak powoli dobry wieczór. No dni coraz krótsze, ale spoko. Popołudnia i wieczory należą do nas. Brzemek Grybowski w RMF Max. Za chwilę ten seksowny gościu na jachcie, David Tavar. If you don't know my name, teraz Moonlight i jego...

My body is ready, Somber w RMF Max. Moje ciało to nie jest gotowe na takie zmiany temperatur we wrześniu. No ale teraz mamy sezon na shorty z bluzą. Wiadomo, że czasami po południu to jeszcze shorty się przydają, ale wieczorem, no już o tej porze, to bluza. Na te chłodniejsze dni nasza kolejna nowość w RMF Max. Mrozu odwiedził nas ostatnio, zapowiedział muzyczny atak. Będzie dużo nowej muzyki, sprawdzicie to także na Instagramie RMF Max. Mrozu i Kacperczyk teraz. Wszystko, czego chciałem.

0: W trakcie ostatnich wakacji Andy Dust, który grał nam tutaj przed chwilą w numerze Zakaria, spełnił chyba swoje największe muzyczne marzenia. Grał na stadionach, grał na wielkich festiwalach. No to, no to co, teraz czeka pewnie na przyszły sezon w wakacji. Swoje marzenia spełnia także Ariana Grande, która jak zapowiedziała, tak robi, chowa się trochę, ukrywa z życia publicznego, ale wciąż będzie śpiewać i za chwilę zaśpiewa dla nas One Last Time.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

O, właśnie takich bitów potrzeba nam więcej. W szczególności we wrześniu, kiedy spada nam energia. Bob Sinclair i jego house'owa nuta World Hold On. Już wiadomo, co możemy winić, jeżeli spada nam poczucie mocy, bo to po prostu krótsze dni mogą wpływać na nasze poczucie energii, bo wiadomo, światło jest jednym z najważniejszych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. We wrześniu może trudniej się wstaje. Można częściowo obwiniać się słońce, ale jest na to rada. Budzić się z RMF Max. Nasza poranna ekipa no już kładzie się spać, żeby wstać jak najwcześniej i budzić was od 5:30 rano. A wieczorem, no też pobudzające hiciory u Graby, Oskar Sims teraz i jego Bez końca.

0: Self-aware versia Tempercity i Verma Max. Teraz szybka ciekawostka dla wszystkich, co za kółkiem z nami o tej porze. Wiecie, kiedy w Londynie doszło do pierwszego odnotowanego aresztowania za prowadzenie pojazdu po alkoholu? To było w 1897 roku, dawno temu. Wszystko było wtedy inaczej, paliwo było zdecydowanie tańsze. Głowa do góry, podobno najgorsze to przed nami, kierowcami. No to za chwilę dla Was na trasie Alok z Jennifer Lopez. Sprawdzimy też, jaka szykuje nam się pogoda.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Piątkowy poranek od Częstochowy przez Kielce i Wrocław na północ nacieszymy się słońcem. Za to mieszkańcy Małopolski czy Podkarpacia pogodowo nie będą mieli powodów do radości. Na południu Polski będzie pochmurno i deszczowo, tak więc must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, ale przyda się też duża, mocna kawa. Najcieplej będzie na zachodzie, 19 stopni, a najchłodniej w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Katowicach. W maksie spodziewamy się 14 stopni Celsjusza.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Pięknie to wleciało, Ellie Oaks i jego nowość Reasons. Nie było dzisiaj kącika grzybowego, słuchajcie, no nie było, bo w lasach bez zmian jest jak jest, grzyby sobie rosną i czekają na was w ten weekend. Będzie ich coraz więcej, no to tylko tyle mogę wam powiedzieć. Ellie Oaks na razie poza zestawieniem listy Hobbensa, nowe dosłownie za kilka chwil, dziesiątka hitów, premiery, nowości, których jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: To jest RMF Max, zaczynamy Tour de Club i zaczynamy od Zielonej Góry, od klubu X-Demon, który w sobotę zaprasza na imprezę z gwiazdą Carlos Ferreira z Bad Boys Blue, legendarnej eurodance'owej grupy, będzie właśnie gwiazdą sobotniego wieczoru. Start o 22. Teraz z Zielonej Góry przenosimy się do Kielc. Frequency Oasis to jest impreza, która ma zamienić piątkową noc w masce w muzyczną oazę pełną światła, energii i brzmień, a z kolei w sobotę Golden Hour After Dark, tutaj złoty kolor będzie motywem przewodnim, złote miejscówki, bardzo, albo złote gadżety, bardzo mile widziane. Teraz jeszcze nowy harem w Gdyni, jutro impreza Disco Harem, impreza w klimacie lat 80. i 90. Tu też bardzo mile widziane, dopasowane stylóweczki, natomiast w sobotę Greg and Kissy, taki duet DJ-ski przez cały wieczór będzie rozpalać do czerwoności parkiet. Startu 22.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
3: na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
0: To już ten czas, kiedy o 20 oficjalnie mówimy sobie dobry wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hobbens. Do tego świetne nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście, a zestawienie otwierają DJ Goya i Jason Derulo. Michiko.
11: RMF Max. 10. Numer 10.

0: Sobota, premiera w czwartek w RMF Max. Neptunika w numerze What If, ale kto się kryje za tym projektem, już wam mówię. To niemiecki duet Maximilian Bonnet i Nicolas Heine. Ten pierwszy to zaczynał robić swoje bity już w wieku 13 lat. No i teraz czekają na debiut na liście Hot Bands, a swoje miejsce ma u nas Alan Walker. Mamy fajny wywiad z Alanem, który sprawdzicie także na Instagramie Alan Walker Ava Max. Dzisiaj dziewiątka Fate.
1: Numer 9.

Numer pobudza nas także po wakacjach. Run, Run River to Alok i oczywiście David Guetta, który zdradził, gdzie produkuje mu się najlepiej. I to nie jest własne studio, to nie jest jego wielka willa w Hiszpanii. To jest samolot. Prywatny odrzutowiec, wysoko w chmurach, kiedy nikt mu nie przeszkadza, tam stworzył swoje największe przeboje, między innymi Titanium. Nie wiem, gdzie produkuje MJ Deli, raczej nie w chmurach, raczej nie w samolocie. Macie go teraz, MJ Deli, wiralowo trafia do poczekalni listy Hot Bands, Deli Supreme.

0: Kto zagłosuje na szybkiego chłopca? Może ich nazwa bierze się stąd, że lubią biegać naprawdę szybko, może są dobrze w sprincie. Przyjaciele z Berlina, ich nowość Music Sounds to dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Będę miał dla was jeszcze taneczne premiery, na przykład od projektu Nearly i Major League, a za chwilę na szóstym Dub Dogs w klubowym How Does It Feel?
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

Czwartkowa taneczna petarda, nowość w RMF Max, Wasted. Tak to leci, a kto to zrobił? Wykonawcy to Gnarly oraz Major League DJs. I czekają na wasze głosy od dzisiaj na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Gdyby ktoś mnie zapytał o najlepszą piosenkarkę ostatnich miesięcy, to chyba nie tylko ja wskazałbym właśnie tę dziewczynę. To Zalia otwiera nam pierwszą piątkę, Tylko kochaj mnie. RMF Max. 5, numer 5.

Ciekawy tutaj epitet wjechał. Jesteś takim słonecznikiem, ale dlaczego akurat słonecznikiem? Może chodzi o to, że można cię poskubać. No tak mi się skojarzyło. Taki klimat zrobili Post Malone i Swae Lee. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Głosujcie na Sunflower pod rmfmax.pl. Teraz moja osobista, no wciąż jedynka, muszę wam powiedzieć, jeśli chodzi o elektroniczne produkcje z listy Hot Bands. Dzisiaj trójka, Swedish House Mafia, Lykke Lee w numerze Happiness is so sad. Numer 3.

Jest mega nowość po wielkim sukcesie wiralowego Self-Aware. Ekipa Tempe City wraca w nowości Reverse Psychology i czeka na wasze głosy w tym tygodniu rmfmax.pl. Może bardzo szybko, na starcie weekendu będzie dla nich wolne miejsce już w zestawieniu. Na trzecim w czwartek Swedish House Mafia, Le Kelly, Happiness Is So Sad. Na drugim Aich i jego disco Ring My Bell. A na miejsce pierwsze wraca nasza ekipa najlepsi, ja się nie dziwię, Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty Masz. Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Kukon i Jonathan zdobyli ponownie szczyty listy Hot Bands. Właśnie w tym kawałku ty masz. Ja mam dla was dobre bity, nowości, kiciory. Zostańcie z RMF Max, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięsek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max. No to weekendowe propozycje imprezowe. Zaczynamy od stolicy i duże wydarzenie, bo 16 już urodziny legendarnego klubu Explosion. W nie byle jakim towarzystwie, bo jak urodziny, to oczywiście na urodzinowej imprezie będą goście specjalni. Konkretnie gość prosto z Niemiec najwyższej EDM-owej półki, Jaden Boysen. Ale na sali tanecznej wystąpi też gościnnie grupa Defis. No i będzie też oczywiście mnóstwo urodzinowych niespodzianek, z prezentami, z gadżetami i z szampańską zabawą do bladego świtu. To w sobotę, w piątek urodzinowe birthday party, także też warto wpaść na taki biforek. Zagrają na sali dance Yoshi na klubowej Insane. Teraz z Warszawy przenosimy się do innego legendarnego miejsca. Ekwador Manieczki wznawia działalność po długiej przerwie kilkumiesięcznej, co najmniej w sobotę Ekwador Festival, edycja klubowa. Wśród gości m.in. Markus Schulz, Ruben Deronde czy Laura Van. Dam.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

Takie hałsiki lubimy, prawda? Galaxy to Kungs w RMF Max. Witajcie po 21, czwartkowo, no prawie weekendowo. Jakie macie plany na weekend? Kto będzie odsypiać, kto będzie sprzątać? A kto może wybiera się do lasu na grzyby, bo wiadomo, że jest sezon. A jak nie grzyby, to może śliwki jeszcze są na drzewach. Albo jabłka, może ktoś będzie robił dżemiki. Może ktoś wyśle do RMF Max taki dżemik. Naprawdę, jeszcze nikt tego nie zrobił. Teraz numer też z zaproszeniem. Już na weekend nowość od Meduzy w RMF Max. Weekend właśnie.

0: Bull, wersja to Colors w RMF Max przy późnej kolacji. No z tą kolacją to trzeba uważać, słuchajcie, bo coś okazuje, że głodni ludzie są bardziej skłonni do spontanicznych zakupów i niekoniecznie tylko jedzenia. Badania sugerują, że uczucie głodu może zwiększać ogólną chęć zdobywania rzeczy. To nie wiem, co gorsze, późna kolacja, czy może nieprzemyślane zakupy. No to może jeszcze lekka kolacja, a na spalenie kalorii za chwilę Bruno Mars w RMF Max.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia,
16: tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF One.

0: pracy.
1: Levitating, Dua Lipa i DaBaby w RMF Max. No przy takim kawałku to nie da się ziewać wieczorowo. Wiecie, że to jest zaraźliwe, no chyba wszyscy wiedzą. W szczególności, kiedy kilka osób w pokoju zacznie ziewać. U części osób wystarczy nawet zobaczyć zdjęcie ziewającego człowieka. Jeśli właśnie ziewnąłeś, no to eksperyment zakończony sukcesem. Teraz numer, przy którym jeszcze nie będziemy ziewać wieczorowo. Mistrz muzycznych emocji na scenie, Alex Warren w RMF Max, jego Passenger.

Alabama Ten, taka energia od Moonlight i Fordo. Dla wszystkich pod prysznicem o tej porze z RMF Max. A co tam wychodzi z waszej głowy pod tym prysznicem? Nie chodzi mi o łupież. Okazuje się, że pomysły często pojawiają się właśnie pod prysznicem albo podczas spaceru, ponieważ wykonujemy wtedy tylko jedną prostą czynność i pozwalamy naszym myślom swobodniej wędrować. No to pod prysznicem na myślenie. Także taki kawałek w RMF Max. Nasza nowość wraca Tame Impala, Loser.

0: Słuchajcie, czuć, że jutro wchodzimy w piątek, prawda? Whatever Chance On, taki numer zrobił nam ostatnio Axwell, taką niespodziankę nam wykręcił i być może wykręci sobie nawet pierwszą trójkę, przynajmniej na starcie weekendu na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro oficjalnie w piąteczek na otwarciu weekendu o godzinie 18 w RMF Max. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja, Madzia.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Hey, yo, this is Eminem.
12: Witajcie, tu...

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: cię rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

nie znajdzie końca. Opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się

która nie znajdzie końca. Opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i